rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać.

zdanie porek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja nie czuję już. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: one się patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Dzień dobry, o tej porze jeździ się całkiem przyjemnie, drogi są jeszcze puste, niewiele samochodów, to mają ci szczęściarze, którzy zaczynają wcześniej, ale też musimy bardzo wcześnie wstać, prawda? Poranek chłodny, na termometrach tylko około 4 stopni, tak jest w Miliczu, Trzebnicy i we Wrocławiu. Po południu temperatura urośnie do 14 stopni. Będzie słońce, trochę chmur, padać jeszcze dzisiaj nie będzie. Na jutro synoptycy zapowiadają już przelotny deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem Rosjan jest m.in. Lwów. Drony nadleciały tam po godzinie 4 nad ranem. W mieście słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które chwilę później zostały odwołane. Z kolei w Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Dwie osoby zginęły, 12 jest rannych. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. Szczegóły Michał Skolimowski.
3: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Służby przez całą dobę monitorują też internet, ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
2: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Proces w tej sprawie został utajniony.
5: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
2: O czym informował Mateusz Chłystun.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Aż 5 bramek na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton. A to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: 13 października, na szczęście nie piątek, to wtorek. Wtorek jest fajny, wtorek jest spoko.
7: A gdyby to był piątek, to co by to zmieniało?
6: To by było bliżej weekendu z kolei.
7: A, no to chyba, że tak kolego do tego podchodzi.
6: Tak kombinuje, no.
7: To w takim razie 13 w piątek powinien być codziennie.
6: A 13 wtorek? Co drugi piątek? Tak.

0: Zapamiętaj, tam jest takie hasło pada w tej piosence. Zapamiętaj. A z tą pamięcią różnie u nas bywa. Pochwal się wszystkim, jakie twoja córka dostała zadanie.
1: Ej,
0: do domu.
1: No to jest po prostu, moim zdaniem, to jest skandal po prostu i to jest niebywałe. Moja córka musiała się nauczyć tych tego, jak to się nazywa?
0: Zbóż.
1: Zbóż.
0: Jak rozróżniać zboża? Masz grafikę zboża i
1: tak,
0: żeby
1: tak,
0: się nauczyć,
1: tak, tak.
0: Pszenica, żyto, jęczmień,
1: owies. Ale powiedz mi, tak na chłopski rozum, prawda? No. Ile razy, idąc do sklepu, patrząc na półkę z chlebami, zastanawiałeś się, jak wygląda ziarenko, z którego został zrobiony
0: nie ziarno,
1: dany
0: chodzi
1: chleba.
0: O kłos. A kłos cały, jak kłos. Wygląda. Się uczyło? Nie uczyłeś się w szkole?
1: Uczyłem się, ale już nic nie pamiętam.
0: No właśnie.
1: Zrobił
0: no
1: mi przed chwilą test z tego, pokazał mi jakieś żyto, owce, prosę, jakieś, nie wiem, te kukurydze i powiedział, mów, co to jest.
0: I nie wiedział.
1: Nie wiedziałem.
0: Nic, nie, no
1: nie
0: tylko wiedziałem, zgadłeś, no. Owiec? Zgadłeś
1: 35
0: chyba?
1: Lat temu się tego uczyłem, człowieku. I
0: wszystko jak krew w piach.
1: Do dzisiaj mi jest to do niczego niepotrzebne. Dużo jest takich rzeczy, których się człowiek uczył kiedyś w przeszłości i no, z perspektywy czasu raczej mu jest to do niczego niepotrzebne.
0: Więc dzisiaj jakby co nam się w życiu nie przydało, o tym sobie porozmawiamy. Czy jest jakaś wiedza, która w ogóle w życiu się nie przydała?
1: Tak, bo to mnie bardzo interesuje. Czy wy też tak macie, że się czegoś uczyliście, ale no dzisiaj no nie przypiął, nie przyłatał do dzisiejszych realiów. 7268268826, zapraszamy.
0: Ja bym śmiało chciał zaproponować te twierdzenie Pitagorasa, że się nie przydaje, ale może jest ktoś, kto odwrotnie udowodni, że się przydało.
1: No to sprawdzę, jak ono brzmiało, bo mnie zaraz zapytasz i będzie...
0: Nie będę nic pytał. Pytamy dzisiaj słuchaczy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić. Możecie się też nagrywać na Messengera.
1: Zobacz.
0: Czy jest jakaś wiedza szkolna, która w życiu w ogóle wam się nie przydała? Dajcie znać.
1: Wpisałem twierdzenie, wyskoczyło twierdzenie snusów. SK2 Sinusów.
0: Sinusów. Popraw. Tak. Poprawę. Zadzwonię do prezydenta i wiesz, i będzie po ptokach. Chyba

0: proszę bardzo. No akurat pani Urszula potwierdza fakt, że warto być dobrą z muzyki. Muzyka się na coś przydaje.
1: O, z muzyki, tak, muzyka. Był taki przedmiot w szkole i oczywiście on się do życia bardzo przydaje, bo nie dość, że rozróżniamy nutki, to jeszcze niektórzy są specjalistami w tych dziedzinach i proszę bardzo, dzięki nim mamy najlepsze polskie utwory u nas w Radio SK2, 100% polskiej muzyki. 19 po 6. Co prawda są takie rzeczy, które się nie przydają, ale musi być wyjątek, który potwierdza regułę. Tym wyjątkiem dzisiaj jest Patryk. Dzień dobry.
2: Witam, cześć. Patryk, z tej strony Patryk Dekarz.
0: No właśnie, chciałem się zadać, czym się zajmujesz i teraz wytłumacz państwu, czego używasz w swojej pracy?
2: Słuchajcie, my używamy twierdzenia Pitagorasa do ustawienia kąta prostego na dachu, czyli A kwadrat, B kwadrat, równa się C kwadrat.
0: Proszę bardzo.
2: Często używają to dekarze, jest taki też skrócony wzór, czyli 3 plus 4 równa się 5 do kwadratu. Ustawiamy to, używamy tego do używania kąta prostego przeciwprostokątnych, żeby po prostu już mieli winklowy, równy dach, tak? I naprawdę używamy tego na co dzień.
1: Poczekaj, Patryk, ale 3 plus 4 to nie jest 5 do kwadratu.
0: Coś
1: krzywe dach chyba robicie. Poczekaj.
0: No bo spadzisty.
2: 3 kwadrat, 4 kwadrat, 5 kwadrat.
1: Teraz bardziej pasuje. Tak. Teraz mi bardziej pasuje.
0: No i żeś wyprostował, prawda?
1: Już wyprostowany.
0: A to miał być dach ze spadem. No.

0: trzeba będzie
1: ale nie, ale ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że jest, jest jakieś twierdzenie matematyczne, które się przydaje w życiu codziennym, w takich prostych życiowych czynnościach.
2: Tak, są wyjątki, także jak widać, nauka nie idzie w las.
0: Dobra, Patryk, a powiedz mi, ja chcę. A jak ci w ogóle szło w szkole z przyswajaniem tej wiedzy na przykład? Czy ty byłeś mózg matematyczny?
1: Czy życie cię nauczyło Pitagorasa?
2: Życie mnie nauczyło Pitagorasa.
1: Właśnie, tak to jest, nie w szkole.
2: Dobra, nie, no żartuję, w szkole się nauczyłem, ale tutaj faktycznie używam, no po prostu.
1: Okej, okay. Ale rozumiem, że taka delta się nie przydaje przy dachach.
2: Nie, żadna dobra. Delta i inne wzory to...
1: Skrócone mnożenie też się nie przydaje w dachach.
0: A z chemii też jesteś dobry? Destylacje i te sprawy?
2: Czyli też przydaje się. Czasem przydaje się.
1: No dobra. A na przykład
2: czyli są takie wyjątki.
1: A budowa pantofelka w dachach się przydaje, czy nie?
2: Nie
0: przydaje się? To nie. Co wy, na bosaka robicie?
1: Kazali uczyć się nam budowy pantofelka.
0: No właśnie, każdy wie, że to chodzi o obcas, podeszwa, prawda, i też. No.
2: I się niestety nie przydało.
1: Nie przydało się. Dobra, ale ważne, że Pitagoras się przydał. Patryk, wysyłamy do ciebie garść nagród od Radia SK2. Dziękujemy ci ślicznie i pozdrawiamy czule. 7268268 to nasz numer telefonu, można też się nagrywać na Messengera. Czy jest jakaś wiedza, która się przydała, bądź totalnie nie przydała z tych czasów szkolnych w obecnym waszym dorosłym życiu?
0: Patrykowi się przydał Pitagoras, wszystkim innym się przydaje, jak wypełnić PIT sam. SK2. A tego w szkole cię nie nauczą. Nie, to cię życie nauczy dopiero.
1: Na picie się uczysz.
0: O, właśnie idę na picie.

0: Czekaj na hej, nic nie mów.
1: Hej!
0: No i poszło. No, poszło, ale skopyta. Czerwone korale i bratanki, 26 minut po 6, to jest K2, hej, hej, witamy się z wami ponownie. Mamy prasę kolorową, nie zawahamy się jej użyć. Wpadka wieniawy w gorącym tańcu, oczywiście z gwiazdami. Wyciągnęła ją Iwona Pawlowicz do tańca i tak obracała Julką Wieniawą, że spod cekinów wyskoczyła niespodzianka.
2: Kiecka jej spadła. Widzisz, jakbyś był detektywem, to byś szukał po śladach. A jak szukasz jakiegoś fajnego programu, to po śladkach. SK2

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Na Przypolu we Wrocławiu ostatnio dużo się dzieje. Teraz przypominamy o remoncie ulicy Żmudzkiej na odcinku od Kiełczowskiej do Litewskiej. Przeniesione są również przystanki autobusowe. Pamiętajcie o tym.

0: na godzinę. A po zimnym poranku, po południu w Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie i we Wrocławiu około 14 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
2: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Skuteczna akcja służb. Podejrzani w sprawie pożaru na ziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Doszło do tego na terenie Niemiec. Dwóch obywateli Turcji czeka teraz na przekazanie stronie polskiej. A więcej o sprawie powiemy w newsach o 7.00. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, a za diesla 8,02 zł. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, jak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki, taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu.

0: słuchać.
1: Pani Ewelino, proszę posłuchać. Proszę posłuchać, to się pani czegoś dowie. Co to się działo, jak pani była małą dziewczynką?
2: Tak, żeby nauka nie poszła w las. Znaczy, ona idzie w las bardzo często, ale różne próby były, żeby ta nauka inaczej wyglądała. I o tym teraz w kąciku odkurzającym przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj 2004 rok.
1: Ćwiczenia Hapkido. Hapkido. Czyli koreańskie sztuki walki mogą zostać wprowadzone do programu szkolnego. Jeśli resort edukacji doceni projekt, a kuratoria uznają, że warto go realizować. Tak pisał Dziennik Polski 13 października 2004 roku.
2: No i chyba Hapkido nie wprowadzili jednak, bo ja w 2004 jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i nawet później jeszcze chodziłem do szkoły i Hapkido w 2004 nie było i później też sobie nie przypominam, żeby Hapkido było. Mhm. Ale wszystkie inne dyscypliny za to, takie po azjatycku, uprawiałem jako tako. Chociaż nie, przepraszam. Była jedna dyscyplina taka azjatycka, której nie uprawiałem jako tako.
1: Czyli?
2: Ping-pong. Haratało się w ping-ponga. Pamiętam te...
1: Haratało?
2: Haratało się w ping-ponga. W tam, gdzie szatnie były. Fajnie było.

0: No i fajne te gitary, nie zapomnimy ich nigdy, aż do następnego razu, kiedy pojawią się łzy na naszej antenie. 10 minut do 7.
1: No i mamy kolejne SMS-y w sprawie tego, co nam się ze szkoły nie przydaje w życiu.
0: No.
1: Dobrusia na przykład napisała, w latach 80., kiedy byłam w liceum, statystyka wydobycia węgla na ocenę, na geografii oraz na biologii. Kucie na blachę po łacinie rodziny grzybów. Po co? Się pytam. Tyle pamiętam, że grzyby po łacinie to mykenos. Pozdrawiam Dobrusia.
0: A to bardziej po grecku brzmi mykenos.
1: Prawda? Jak falafel troszkę. I mamy jeszcze od Marcina SMS. Jak rozliczać się z podatku, to nikt nie uczy. Ale jakie wiatry wieją w Afryce, to trzeba było koniecznie się nauczyć. I nie wiadomo, po co to komu.
0: No
1: jak
0: to nigdy nie wiesz, kiedy wiatry dotrą do twojego nosa.
1: Nie uczyłeś się o Passatach?
0: No, Oplach.
1: Oplach, Corsach, Golfach.
0: Oktawiach.
1: Właśnie. To się przydaje w motoryzacji.
0: Dobra,
1: później.
0: Ale jest też druga strona medalu. Jest to, co trzeba robić i co musi się przydawać. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że ja tak w pracy to muszę liczyć wszystkie jednostki w milimetrach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. W milimetrach.
1: Wszystkie jednostki w milimetrach.
0: W milimetrach,
1: pan powiedział,
0: czyli ktoś tu techniczny, ktoś tam jest, albo pracuje w jakichś takich towarzyskich rzeczach.
1: Bo nie? To jednak, wiecie, no lepiej powiedzieć, że coś ma
0: 150 milimetrów niż 15 centymetrów.

0: No, a tutaj za niedługo będzie trzeba pomyśleć, zobaczymy, czy nauka wam się przydaje, czy nie, bo nauka jakby pojawia się w naszej zabawie Ściemnia się, która jest po siódmej. 100 zł do wygrania, chcielibyśmy dzisiaj stówkę komuś też rozdać, mówię też, bo wczoraj w końcu się udało Marcinowi.
1: Marcin był genialny z wiedzy o używaniu moczu przez starożytnych Rzymian. Tak więc, no i widzicie, i taka wiedza się przydaje.
0: Tak,
1: no.
0: Nie dał się wkręcić.
1: Dlaczego oni tego w szkołach nie uczą?
0: No właśnie. No.
1: 726-826-826 albo Messenger. Tam już w tym momencie możecie się zgłaszać do naszej zabawy Ściemnia się, która już po godzinie siódmej.
0: A powiedziałeś na Messengerze
1: też? Nie powiedziałem.
0: To na Messengerze też się możecie zgłaszać.
1: A to powiedziałem.
0: A powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, tylko jak się zgłaszać.
0: No jak zawsze, trzeba nam sprzedać jakąś ściemę, żebyśmy my wiedzieli, że wy w ściemy potraficie. A możemy dzisiaj zdradzić, podpowiedzieć troszeczkę. No. Dzisiaj się przyda wiedza na pewno z botaniki.
1: Tak. I z filmów kreskówkowych.
0: Tak. No, no. To już zdradzamy. Jeśli jesteście w to dobrzy, no to zgłoście się, może stówkę zgarniecie po godzinie siódmej. Jeszcze raz. 726-826-826 to SMS-owo, a jak się chcecie zgłosić przez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu. SK2

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tata chce schudnąć.
6: Mama chce mieć więcej energii.
7: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
5: Zróbcie to razem.
6: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
5: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
14: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
5: W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg. Niektórzy już zaczynają powoli myśleć, na przykład ja, o wymianie opon. W centrum Wrocławia mamy już większy ruch, dłużej postoimy na światłach. Dojazdówki od strony tutaj Trzebnicy zaczynają powoli zwalniać. Dzisiaj 14 stopni maksymalnie tyle będzie i we Wrocławiu, i w Miliczu, i w Trzebnicy właśnie. Poranek mamy jeszcze chłodny, wiatr jest słaby, mgły, uwaga na mgły. W terenach niezabudowanych jest gorsza widoczność. Poza tym życzę miłego dnia.
4: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
6: Zbliża się siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Podejrzani w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
7: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
8: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
7: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
7: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
6: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
10: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
6: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach gór zimowe warunki nadal obowiązują, mówi ratownik Topru Mieczysław Ziać.
11: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
12: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no teraz, że ona ma ograniczony zasięg, dajemy mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
6: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konieczne w wysokich górach są też raki, czekan i kask.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: SK2 Sport.
6: Czeka nas polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek, a spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Dwie minuty po siódmej przypomniał mi się mój sen, że byłem u ciebie, Jarząbku, w mieszkaniu.
14: No, jak jest, jak było?
13: Drzwi się otwierały w prawo.
14: Nie, to u mnie się otwierałem w lewo.
13: Cały przedpokój był w zielonych płytkach.
14: Nie, u mnie jest na biało.
13: Po prawej stronie była taka wnęka na szafy, a szafy tam nie było.
14: Ja to mam szafę po prawej stronie.
13: I miałeś kaloryfer z łazienki w przedpokoju.
14: To ty śniłeś, że byłeś u kogoś innego, a nie u mnie.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
14: No, to jak wam się teraz przyśni, że ktoś wam błota do domu naniósł, to już wiecie, że kolega Dawid Wajda was nawiedził w nocy.
13: Że to
14: no.
13: Ja,
14: no,
13: tak?
14: A co, ja?
13: Okej, okay, ale
14: ja
13: to
14: u siebie śpię.
13: Dobrze, no sen to sen, nie?
14: Sen to sen,
13: a
14: no.
13: To by się nic nie śniło?
14: Co mogło im się śnić? No nie będę
13: nie
14: teraz
13: pamiętasz.
14: No nie pamiętam. No to musiał być naprawdę dobry sen, że go nie pamiętam.
13: Tak. Jak po dobrej imprezie.
14: Taki piątkowy,
13: A wtorek jest. Aha. Dzień dobry raz jeszcze. Grupa Kombi już gra za chwilę Sanach.

0: Niby cichosza, jednak głośno się zrobiło o tym utworze od Sanach. To jest numer jeden naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą cały czas możecie głosować na sk2.pl. Kolejne notowanie już w piątek po 18.
1: Tymczasem 10 po 7. Na pewno kojarzycie, pod koniec sierpnia weszło takie rozporządzenie, które umożliwia przeniesienie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do naszego polskiego rejestru stanu cywilnego. No i są dane. Do końca ubiegłego tygodnia w polskich rejestrach wpisano aż 516 takich aktów. 516 aktów małżeństw jednopłciowych wpisano.
0: Jak się władza zmieni, to nie będzie wpisywania, się zacznie wypisywanie. SKD

0: Teraz opanowanie, bez dreszczy. Emocje oczywiście będą, ale to trzeba na spokojnie. Wtedy jest szansa, żeby coś ugrać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Tą stówę. A z nami Dorota, która się przyznała poza anteną, że tylko dwa razy udało jej się zgadnąć, co
0: jak
2: to jest.
0: Jak tak słucha
2: ściemą.
0: Co dzień.
2: Tak.
0: Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: No, a i się zgłaszałaś się, udało. W końcu dzisiaj ty będziesz miała szansę, żeby odgadnąć, gdzie, po której stronie jest ściema. Przypominam, że zawsze jakaś ściema jest. Może być jedna, mogą być dwie. I teraz pytanie, po której stronie ta ściema się znajdzie. Czy po Jarząbka stronie, czy po Wajdy stronie, czy zarówno Jarząbek i Wajda będą ściemniać. To jest twoje zadanie. Jak my powiemy swoje zdania, to będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Jasne?
3: Jasne.
2: Dobra,
0: no dobrze, to słuchaj, no to się jak uważnie. Gotowa, życzymy powodzenia, słuchaj uważnie, dobrze. Może się uda.
2: I Jarząbeczek mówi tak, uwaga. Myszka Miki w pierwszych komiksach i filmach nie nosiła białych rękawiczek.
0: Wajda mówi tak, banany rosną na drzewach. Kto ściemnia?
3: Pierwszy z Myszku Miki.
0: Pierwszy ściemnia. Jarząbek ściemnia, no to...
2: Wiesz co, nie udało ci się trzeci raz.
0: Nie dało rady, moja droga. Banany są ściemą. Bananowiec nie jest drzewem, lecz gigantyczną byliną, rośliną zielną. Jego pień składa się ze ściśle owiniętych wokół siebie liści.
2: Tak,
0: czyli
2: jest.
0: Bananowiec nie jest drzewem, więc banany nie rosną na drzewach, a tylko na krzewie.
2: A jeżeli chodzi o myszkę Miki, to rękawiczki dodano jej dopiero w 1929 roku w filmie The Opera House, aby dłonie myszy były lepiej widoczne na czarno-białym tle.
0: Proszę bardzo, czyli myszka Miki to nie ściema, tak. A banany dzisiaj były ściemą. Nagrody pocieszenia lecą do ciebie. Dorotko, dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych chętnych, którzy tak jak Dorota co dzień słuchają i być może dzisiaj trafili, że ściema była w bananach, a nie w myszce Miki. Jutro też będą ciekawe zdania i tak. Nie powiemy na razie nic
2: i uważajcie czasami, bo w bananach oprócz ściemy są też pająki, trzeba uważać. Ściemnia

0: Jeszcze raz opowiemy o Heizerach, bo tutaj duży nagłówek w prasie. Żona Heizera już zarabia na nazwisku.
1: O, proszę.
0: Proszę bardzo, coraz więcej obserwujących ma. Jeszcze nie...
1: Na tych Instagramach pewnie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no. Tata młodziutka Bianka jeszcze do niedawna miała konto prywatne i nieco ponad 300 obserwujących, a 3 dni po ślubie wszystko się zmieniło. Jej konto ma już ponad 70 tysięcy obserwatorów. Ostatnio nawet wrzuciła nagranie, na którym reklamuje kurtkę.
1: Proszę bardzo. Znaczy, od dawna wiadomo, że na nazwisku Heizer można zarobić i to całkiem niemałe pieniądze i to na czysto.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu są składy Drewna Drew But w Księgnicach pod Trzebnicą.
12: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. W okolicach Krynicza na S5, zapamiętajcie, tam zwalniamy do 80 km na godzinę przez ustawianie ekranów. No i mamy już przeziębienia przez różnice temperatur. Są nieobecności w szkole i w pracy. Dzisiaj po południu w Miliczu, Żmigrodzie, Trzebnicy i we Wrocławiu 14 stopni. Będzie więcej słońca niż to było na przykład wczoraj.
11: Sponsorem programu są składy Drewna Drew But w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
13: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus koło Włodawy. Zapalił się dom jednorodzinny, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
14: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
13: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich. To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu. Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. 14 milionów dolarów. Za tyle została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem. Koszykarz wystąpił w niej w finałach ligi NBA w 1998 roku.

0: No ale pozwało,
1: jak to
0: nie?
1: Dobrze, że żeś dograł i teraz widzisz, to po tantiemkę można się zgłosić,
2: można.
1: Prawda?
2: Bam, bam tylko zrobiłem, jak Crazy Frog po prostu. 22 minuty do godziny 8. Teraz newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
0: No na pewno niekoniecznie tego roku.
2: 21 lat
0: przeciwnie.
2: Temu.
0: Tak.
2: Akurat w tym przypadku.
0: Uczelnie techniczne przyjmują osoby, które na maturze nie zdawały matematyki czy fizyki, tylko przedmioty humanistyczne. Zanim odpadną oni ze studiów, zdążą poprawić statystyki uczelni. Tak pisało Życie Warszawy 13 października 2005 roku. I powiem wam, że ten trend jest modny do dzisiaj. Nieważne, czy się skończy, ważne, że się studiuje,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, nawet jak na uczelni się było jeden dzień, tak, to można mówić, moja uczelnia.
0: Ja byłem 11 lat. Już pokój powinni mi tam zrobić. Z kuchnią, łazienką.

0: Ale my jesteśmy.
1: My jesteśmy i grzyby jeszcze są, się okazuje.
0: I ciekawe, jak długo one jeszcze pozostaną? I teraz odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Tak. Jak długo grzyby w lesie?
1: Bo jest taki nagłówek, pod którym kryje się kalendarz leśnej przyrody wydany przez Lasy Państwowe w 2016 roku. On podobno obowiązuje dalej. I z tego kalendarza wynika, że do października wyrastają koźlarz babka, koźlarz czerwony, maślak zwyczajny, czubajka kania, szmaciak gałęzisty.
0: A z kolei do listopada możecie znaleźć pieprznik jadalny, czyli kurka, podgrzybek brunatny, mleczaj ryc, gołąbek zielonawo-fioletowy, purchawka chropowata, łuszczak zmienny, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, opieńki miodowa i ciemna, a także gąskę zieloną można
1: trochę
0: znaleźć.
1: Trochę tych grzybów jest, na zbiory śmiało jeszcze można chodzić i to powinien być challenge z nożem w roli głównej. Kto nazbiera więcej grzybów?

0: Stwórzmy sobie taki prywatny bal. Po 8 zagramy w Państwa Miasta o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia SMS-owe na przykład do nas. Można też to zrobić przez Messengera. Tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, że jak się zgłaszacie przez Messengera, to my potrzebujemy numeru telefonu, żeby do Was oddzwonić.
0: Tak, dzisiaj zgłaszamy się właśnie tym, co zabierzemy na taki prywatny bal. Najlepsza rzecz, którą weźmiecie ze sobą na prywatny bal. SK2

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omodajayku.pl.
8: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
15: We Wrocławiu Trzebnicy i Miliczu dzisiaj sporo słońca, mało chmur, a temperatura urośnie do 14 stopni, chociaż czasami może nawet być 15 kresek na termometrach. I warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, wybrać się na spacer, na rower albo na grzyby, bo są naprawdę w okolicy ludzie, mówią, że wiaderkami zbierają. Jutro co prawda w naszym regionie jeszcze cieplej niż to dzisiaj, bo około 17-18 stopni, ale na jutro synoptycy zapowiadają przelotne deszcze.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
16: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły dwie osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Tam są trzy ofiary. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
17: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na trzy budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
16: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To w związku z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
13: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
16: Do tej pory w związku z aktami przemocy przeprowadzono w szkołach ponad 80 tysięcy kontroli. Zatrzymano 135 osób. Prokuratura zajęła się sprawą posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania.
18: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
19: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
18: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
19: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
18: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
16: A informacje w sprawie posła Kołodziejczaka zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: SK2 Sport.
16: Wraca piłkarska Liga Mistrzów w drugiej kolejce. Hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14:00.
20: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Widziałem w internecie to zdjęcie, jak pan Kołodziejczak stoi koło pana Rutkowskiego. No. I był taki podpis, to Krawczyk i Norek, kiedy w końcu się dorobili.
23: Dobra, nie śmiej się z pana Kołodziejczaka, widać, że jest w proszku, nie? No. A poza tym, no, koledzy z partii postawili na nim kreskę, powinien się cieszyć.
24: Totalna rozsypka.
25: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
22: Trzy po ósmej. To chciałem powiedzieć. Tak. I że wszystko jedno. To z dedykacją. Dla tym, którym nieważne, czy wtorek, czy środa, przestań pociągać tym nosem. Grupa wideo
23: już teraz. Ja mam katar akurat inaczej niż pan Michał.

0: Kasia wróciła z Japonii, powiedziała, że w Japonii mają te toalety z ciepłymi deskami.
1: No i fajnie, tak na takiej cieplutkiej sobie usiąść.
2: Z ciepłą deską i regulacją mycia.
1: Ludzie dzielą się na dwa typy. Mógł, takie, ci, którzy lubią się usiąść sobie na ciepłej desce i ci, którzy nie lubią. Jarzomek, zaliczasz się do tych, co nie lubią.
0: Tak? Ja lubię,
1: dlatego szokuje cię, jak słyszysz, że w Polsce też takie rzeczy są. Tak?
0: Posłuchajcie, pan minister rolnictwa ostatnio zakupił sobie, znaczy nie wiem, czy ostatnio, ale ma.
1: Nie wiadomo, czy to pan minister, po prostu odkryli
0: w ministerstwie rolnictwa pana ministra.
1: Poczekajcie, cicho, uspokój się.
0: Cio.
1: Tam w tym ministerstwie, w tym budynku jest taka jedna toaleta, która naprawdę jest on.
0: Tak.
1: I tutaj są w mediach wypisane opcje tej toalety on w Ministerstwie Rolnictwa.
0: Posłuchajcie, czego ta toaleta nie ma po prostu? Mycie tylne i damskie.
1: Jest dysza trzy w jednym.
0: Mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny.
1: Podgrzewane siedzisko jest.
0: Regulacja temperatury.
1: Regulacja ciśnienia wody.
0: Regulacja pozycji dyszy.
1: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
0: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
1: Boziu, czego to nie ma? Czego to nie ma?
0: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej? Czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę. SK2

0: Pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło ze swoim sezonem w Radiu SK2. 18,
1: sami panowie w tej SK2
0: 18
1: teraz.
0: Minut po 8. To by się zgadzało. Dzisiaj taki męski pojedynek.
2: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Testosterony gotowe?
0: Gotowe.
1: Gotowe. Artur i Tomek. Dzień dobry.
5: Witamy.
0: Cześć, chłopaki. Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
5: Jasne. Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Artur.
1: No, Artur z Arturem, proszę bardzo. W prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: Artur kręci Arturowi. Ładnie, ładnie, ładnie. Jak wykręcił Artur Arturowi? Także jest litera S. S jak słońce nasze piękne, świecące.
1: Czyli taka gwiazda.
0: Jest za chmurami. S. Litera S. 20 sekund. Uwaga.
1: Państwo.
5: Serbia.
1: Miasto.
5: Sopot.
1: Znana postać. Jak?
5: Sławomir.
1: Okej. Okay. Roślina.
5: Słonecznik.
1: Kolor.
5: Srebrny.
1: Zawód.
5: Strażak.
0: Samochód by był, ale się czas skończył. Ja nie usłyszałem znanej postaci. Nie
1: usłyszałeś?
0: A ty usłyszałeś?
1: Usłyszałem.
0: Cwaniaczku?
1: Usłyszałem.
0: Co usłyszałeś?
1: Od którego Artura chcesz usłyszeć tą postać?
0: Od ciebie najpierw.
1: Ode mnie?
0: Tak.
1: Sławomir.
0: Sławomir?
1: Sławomir.
0: Tak? A co powiedziałeś, Artur?
5: Sławomir.
1: No Sławomir.
0: Tak powiedziałeś?
1: No,
0: teraz
1: tak
0: to
1: gdybyś się jego zapytał najpierw, a nie mnie. Nie, ja usłyszałem Sławomir. Zaliczam.
0: No dobrze,
1: koniec,
0: to
1: kropka.
0: 6 punktów w takim razie ma Artur. Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. W prawo, w lewo?
5: To w lewo może być.
0: W lewo, i dziękuję, bo mi jest wygodniej w lewo.
1: I proszę cię bardzo, widzisz?
0: Ale znowu się coś psuje koło, bo coraz dłużej się kręci. Zaraz się znowu złamie ten plasticzek. Litera F. Litera F.
1: Jak fotografia.
0: Na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu?
5: Kurczę, no.
0: No.
1: On takie jabba dabba du.
0: Na przykład.
5: Winston.
0: No, imię. No, już nie zmieścimy.
5: No,
0: nie
5: trudno.
0: Zmieścimy. No, za długo nad tym filmem się zastanawiałeś. Fuchs, no, polski
1: tak,
0: film
1: Fuchs,
0: jest jeszcze.
1: Tak, no.
0: No, byłoby tego troszkę. Trzy. Trójeczka na szynach. Tomek dla ciebie. Także, no, Artur zgarnia prezent marzeń.
1: Brawo, brawo, brawo.
5: Dziękuję.
1: Jaka radość niewymuszona. Artur, ja tam słyszałem, że ktoś ci podpowiadał.
0: Któż to był?
5: A, dziewczyna, troszkę.
0: Dziewczyna? Jak ma dziewczyna na imię?
5: Ola.
0: Ola, que pasa, no. Por favor.
1: No to teraz będziesz miała co sprezentować Oli. Bardzo fajnie. Prezent marzenia wartości 500 zł leci do Artura, do Tomka lecą prezenty pocieszenia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć.

0: sytuacja skomplikowała się w tym utworze. Często to powtarzam. Dziewczyna mojego chłopaka. Monika Brodka w Radiu SK2 100% polskiej muzy. U nas 24 minuty po 8.
1: Zapamiętajcie te nazwiska. Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski. To są zwycięzcy 10 Mistrzostw Europy w łowieniu karpi. W Czechach to się odbyło.
0: Tak, Polacy ponownie mistrzami Europy w łowieniu karpi, bo obroniliśmy tytuł mistrzowski. Trzeci raz w historii wygraliśmy.
1: Brawo.
0: Ustanowiliśmy nowy rekord łącznej masy złowionych karpi.
1: Łącznie
0: wynoszący
1: 76 kg 920 gramów dokładnie.
0: Brawa.
1: Co do grama.
0: Brawa. Patrząc na to, jak co roku przed świętami rośnie cena karpia, można powiedzieć, że Polacy się obłowili.
2: SK2 100% polskich hitów.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
8: pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
12: Mamy poranny szczyt komunikacyjny na dużych skrzyżowaniach we Wrocławiu. No postoimy. 3-4 zmiany świateł. Droga dojazdowa tutaj z Trzebnicy też się przytyka. Jeżeli

0: we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, no ale na jutro przydadzą się parasole albo kurtki, z kapturem przylot nie popada.
1: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
2: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Atak dronów u wybrzeży Bułgarii na Morzu Czarnym. Trafione zostały dwa statki, jeden z nich zatonął. Poinformował o tym bułgarski premier. Nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie dzisiaj operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Prezydent Peru zaostrza dyscyplinę w szkołach. Keiko Fujimori zapowiedziała zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i używania telefonów w klasach. Nowe wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych.

0: Takie mamy czasy, że jak coś się gdzieś napisze, to to zostaje, można do tego dotrzeć i o tym właśnie w kąciku odkurzającym. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale w zupełnie innych czasach.
1: I w zupełnie innym kraju.
0: No tak, czasami tak. Się tak zdarza, że coś się dzieje, co się dzieje nie tu, tylko na obcej ziemi, ale dalej tej ziemi.
1: My z ziemi polskiej do włoskiej teraz idziemy.
0: Tak, papież Franciszek oddał podarowany mu w czerwcu kosztowny motocykl Harley Davidson dyrekcji schroniska Caritas w Rzymie. Papież oddaje motocykl, by pomóc bezdomnym z Rzymu. Pisał Newsweek 13 października 2013 roku.
1: I zobaczcie, co kraj to obyczaj, prawda? Tak. Ja przypomnę, że u nas to bezdomny dał dwa samochody księdzu dyrektorowi z Torunia.

0: Utwór zatytułowany SOS.
1: Z kropeczkami, czyli SOS, tak, ale razem to jakiś sos może być.
0: Sos.
1: Borowikowi
0: sos.
1: Na przykład, nie?
0: No, sos pomidorowy może być.
1: Na przykład.
0: No.
1: Takie sosy na pewno się pojawią na stole. Ja się martwię w ogóle, czy nam talerzy starczy. Myślisz, że nam starczy talerzy?
2: Starczy nam talerzy. Tak, spokojnie. Będziemy, słuchajcie, do 6 listopada w każdy poniedziałek, środę i piątek będziemy wybierać kogoś z was, kto zagłosował w plebiscycie.
1: Będziemy. Już to robimy.
2: Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl i zapraszać będziemy do loży VIP na Narodowy na konsumpcję tego dania, które wygra. Chodzi o zupę, chodzi o drugie danie. Na to możecie zagłosować. Możecie też dodać swoje propozycje. Tu ktoś napisał, że propozycja dania głównego. Twoja propozycja jest taki podpunkcik. I ktoś napisał, zrobiłbym sobie chleb z dżemem, gdybym miał dżem, ale nie mam chleba.
1: To sprawdziłem polskie danie, jak studiujecie oczywiście. No i moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na przykład dzisiaj albo jutro jeszcze na sk2.pl albo i pojutrze też, wypełnicie formularz, zagłosujecie, no i napiszecie, dlaczego chcecie być z nami przy jednym stole, to być może to właśnie wy wylądujecie właśnie w loży VIP na Stadionie Narodowym, dostaniecie 500 od nas na jakieś tam drobne pamiąteczki z Warszawy, no i oczywiście nocleg w fajnym hotelu.
2: No to fajnie.
1: Czy
2: to
1: ja muszę wnieść więcej? Chyba nie.
2: Jutro będziemy szukać kolejnej osoby, która zasiądzie z nami podczas prawie wigilijnego stołu.
1: Ja mam pytanie, bo jak oni dadzą nam obiad,
2: no,
1: to czy dadzą też coś do popicia? Nie wiem. Kompot?
2: Sok.
1: Sok?
2: Z gumy jagód.
3: Najbardziej polski obiad w radiu SK2.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jak jedwa. A jakby na przykład jak poliester była?
1: No też okej.
0: No nie?
1: Też okej.
0: No.
1: Bawełna.
0: Bo oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: No.
0: Co to jest?
1: Wełna, jak
0: no,
1: wełna.
0: Oczywiście.
1: Wełna milutka, cieplutka.
0: Naturalnie. A jakby sobie zrobiła z kartonu coś?
1: To nie,
0: nie,
1: nie. Chociaż na Polaka to by przystało. Jeszcze trochę taśmy klejącej trytytki i wszystko było dobrze.
0: Ej, nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj jest ten, dzień bez Stanika.
1: No właśnie się dziwimy, że Kasia taka nieprzygotowana do studia przyszła.
0: Totalnie. Nie włączyłeś jej mikrofonu, włączyłem. Nie ma jej... Włączyłeś?
2: Tak. Włączył, lecz cóż ja mogę powiedzieć?
0: No cóż możesz powiedzieć?
1: Czemu nie świętujesz, Kasia?
2: A dlaczego Jerzy na przykład...
0: A dlaczego ja nie
1: świętuję?
0: Ja świętuję, codziennie świętuję. No, prawda?
2: Tak. Jest tyle negatywnych jakby tutaj już zaprzeczeń różnych, znaczy, takich, po prostu, takich konwenansów różnych.
1: Ja też na przykład świętuję.
0: Jest dla ciebie...
2: A jak ty świętujesz?
1: No nie mam Stanika.
2: Ale no. A normalnie nosisz?
0: Nie, nienormalnie noszę.
1: Czasami lubię się przebierać.
0: No, nienormalnie, na nogach.
2: Ale zobaczcie, piłkarze na przykład jak grają, to noszą.
1: Mają takie staniki, no.
2: To są topy bardziej. Ja was wszystkiego nauczę. Braletki, topy, tak.
0: Jest dla ciebie szansa, moja droga, bo dzisiaj jest też dzień noszenia marynarki i garnituru. Więc masz jeszcze 5 minut, leć do domu, przebierz się i powitaj państwa z dziesiątką hitów.
1: O, to prawda? Mamy dobrą radę?
0: No. Prawda? No, my to jesteśmy od rozwiązywania problemów tutaj.
2: Mogę
1: świetna rada, wujku. Świetna rada. Piękna rada. Z tą radą was zostawiamy. Do jutra, pięknego, miłego dnia i ciao!
3: SK2. Wszystkie polskie hity

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
6: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
5: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
9: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
13: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
14: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobry agent 006, Ecologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: I po reklamie.
17: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
18: Michał, nasz reporter, właśnie przyszedł do redakcji i mówi, że jest rześko, ale bywało zimniej. Słońce jednak sprawia, że czujemy się dużo lepiej. No i to jest najważniejsze, a słońce dzisiaj popracuje dosyć mocno, także temperatura urośnie po południu do 14 stopni,

0: nas przelotny deszcz.
1: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
2: Jest 9 newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli. Zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje też akcja uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska, ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia po śmierci 44-latka postrzelonego przez funkcjonariuszkę. Mężczyzna podczas interwencji chciał zaatakować nożem. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
6: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
6: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
5: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
2: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie w Warszawie. Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren pod budowę, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
7: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
2: Sala koncertowa będzie na prawie 1900 miejsc, a jej otwarcie zaplanowano na 2030 rok.
8: SK2 News, Wrocław.
9: Kasia Pawlak, ulica Ruska we Wrocławiu do remontu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie odcinek między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym. To początek przebudowy jednego z najstarszych traktów w centrum miasta. Samochody tędy nie przejadą, pojawi się zieleń. Miasta przyszłości zaczynają się od wody. Podczas kongresu Miasto Woda Jakość Życia eksperci z Dolnego Śląska i całej Polski przez 2 dni będą rozmawiać o przyszłości miast, ochronie zasobów wodnych i walce ze skutkami zmian klimatu. Na przykład jak zieleń i zbiorniki wodne w mieście pomagają obniżać temperaturę podczas upałów.
10: To nawet ja bym się wybrała zobaczyć nową symfonię w Warszawie, a jestem przecież znana z tego, że chodzę spać o 20, więc chęć jest wielka. Tu Radio SK2, w naszej symfonii tylko 100% najlepszych polskich hitów. Sarsa, Oskar, Cyms, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry, 4 minuty po 9 na zegarach.
11: Bez reklam, jeden po drugim.
12: Teraz gra.

0: Oczy szeroko zamkniętej zespołu łzy na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 9. No właśnie, łzy i oczy szeroko zamknięte to też zjawiska dość często spotykane przy okazji podróży naszymi kolejami, a lepiej oczy otworzyć, bo PKP zapowiada nadejście nowego, rekordowego ponoć rozkładu jazdy już od grudnia. 600 połączeń dziennie, krótsze czasy przejazdów między dużymi i mniejszymi miastami. Ponoć ma to dać nam, pasażerom, większą elastyczność. Wszystko fajnie, ale akurat z tym ostatnim to mam problem jednak, no bo akurat PKP daje nam bardzo dużo elastyczności. Nasz pociąg może odjechać i o 10, i o 10.30, 12, nawet i o 20. No, pełna elastyczność.
1: Opóźnienie może ulec zmianie.

0: Humanej Polski w Radiu SK2. O tej porze najbardziej polskie śniadanie chyba jeszcze, choć i my szukamy najlepszego z najlepszych i też najbardziej polskich obiadów. Wy wybieracie zupę i danie główne, macie do wyboru kilka zup i uprzedzając pytania, tak, jest pomidorowa i rosół, bo to przecież podstawa. W każdy poniedziałek, środę i piątek w poranku wybierany jest słuchacz, który wraz z osobą towarzyszącą zasiądzie z nami do najbardziej polskiego obiadu w miejscu nie byle jakim, bo w loży VIP Stadionu Narodowego. To wszystko się odbędzie 7 listopada. Po naszej stronie jest nocleg w hotelu, a także 5 stówek kieszonkowego. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
15: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
14: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Talizman. Na szczęście od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. Jedni myślą, że to taki zwykły przesąd, a jednak z drugiej strony, jadąc metrem w Tokio, to widziałam takie amulety przypasane do torebek i plecaków. Omamori to się nazywa, kupuje się te amulety w świątyniach, są na dosłownie wszystko, załatwią wam miłość, załatwią wam pieniądze. Za to my, Radio SK2, jesteśmy waszym amuletem na 100% polskich hitów. Dobrze się złożyło.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo 3-letni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku. Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
0: Słońce daje po oczach i tak będzie dzisiaj przez cały dzień, więc okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne kierowcom. Ale za sprawą słońca zrobi się też cieplej po południu. Temperatura w Miliczu, Trzebnicy, Żmigrodzie i we Wrocławiu urośnie do 14-15 stopni. Cieszmy się pogodą, bo jutro, jak sprawdzałam właśnie na mapach pogodowych, będzie więcej chmur, możliwe są przelotne opady deszczu, ale też zaskakująco, bo jutro ma być troszkę cieplej nawet.
14: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia na balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
16: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
15: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają teraz na przekazanie stronie polskiej. Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
17: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
15: A informacje zebrał Michał Skolimowski.
18: SK2 News, Wrocław.
19: Kasia Pawlak, kolejny niepokojący incydent w szkole na Dolnym Śląsku. W Świdnicy policjanci zatrzymali 13-latka, który przyszedł na lekcję z nożem. Chłopiec trafił do policyjnej izby dziecka, z kolei 16-latek, który w ubiegłym tygodniu miał grozić śmiercią 2 osobom, spędzi najbliższe 2 miesiące w ośrodku wychowawczym. Z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko pozwolić sobie pomóc. Z takim przesłaniem rozpoczęła się 5. edycja Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień.
20: Dotarcie do właściwej instytucji, która wyciągnie rękę i pokaże, co dalej?
19: Mówi Ewa Żmuda z Centrum Integracji.
21: 10:02, tu Radio SK2. Gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy sobie wehikułem czasu. Do pięknych lat 80. Na początek dla Was Dawid Kwiatkowski i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Trochę taka mglista ta piosenka od Beaty Kozidrak. Bardzo pasuje nam do tej jesiennej pogody, która nas dziś została w całym kraju. Pierwsze przymrozki dziś o poranku dają nam znać Państwo z IMGW. W Słubicach termometry pokazały -0,6 stopnia. Miejscami czeka nas deszcz, będą mgły, a w Tatrach to i nawet mogą się zdarzyć opady śniegu. I niby człowiek wie, że w taką pogodę to najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. No tylko pytanie, jaka kolejność? Puchówka na przejściówkę czy przejściówka na puchówkę? To są ważne modowe wybory każdego Polaka o poranku. No, zostajemy przy zamglonej, deszczowej aurze i neonach rozświetlonych nocą. Pan Metzner i Gotham już teraz wraca.

przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Jeszcze tej samej nocy przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2 Marisa i będzie pięknie. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki, czyli widać, że kawałek wam jak najbardziej podszedł i bardzo dobrze. Za to naukowcom z Niemiec też wyszło, bo udało im się, słuchajcie, odmłodzić ludzką komórkę. I to o sporo, bo cofnęli jej wiek o prawie 60 lat. Bardzo obiecujące doniesienia. Chociaż w sumie żadna nowość z tymi komórkami. Ja pamiętam Nokia 3310. Można nią było rzucać, wrzucić ją do betoniarki, a potem jeszcze zagrać na niej wężyka, więc w sumie technologia wreszcie dogania legendę.
1: SK2. Reklama. Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
2: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
1: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
3: Tata chce schudnąć.
4: Mama chce mieć więcej energii.
5: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
3: Zróbcie to razem.
4: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
3: Umów się na diet-med.pro.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
12: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: I po reklamie.

0: W zasadzie za miesiąc to pani Edyta będzie świętowała swoje urodziny. Warto mieć to w pamięci gdzieś tam z tyłu głowy, ale które to oczywiście, że nie powiem, liczby są absolutnie nieistotne. Ważny jest talent, ważny jest głos, który zresztą słyszymy w tym wielkim hicie pani Edyty. To nie ja, gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław. W Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł. A każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
12: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
13: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4 do 6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
16: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Living next door to Alice, Don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
24: Sponsorem programu są składy drewna Drew But w Księgnicach pod Trzebnicą.
0: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. W okolicach Krynicza na S5, zapamiętajcie, tam zwalniamy do 80 km na godzinę przez ustawianie ekranów. No i mamy już przeziębienia przez różnice temperatur. Są nieobecności w szkole i w pracy. Dzisiaj po południu w Miliczu, Żmigrodzie, Trzebnicy i we Wrocławiu 14 stopni. Będzie więcej słońca niż to było na przykład wczoraj.
24: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
23: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Jest 11 News SK2. Anna Łowocka nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, za co może odpowiadać autor tych pogróżek.
2: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
1: Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy u wybrzeży Bułgarii zaatakowano dwie jednostki. Jedna z nich zatonęła. Udało się uratować jednego członka załogi. W drugi statek płynący pod banderą Malty uderzyły 3 drony. Rannych zostało 6 z 15 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie byli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii. Wcześniej przewiózł zboże z Ukrainy do Turcji. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Poznańskie zoo czeka na orzechy włoskie. Mieszkające tam niedźwiedzie szykują się do zimowego snu i potrzebują sporo kalorii. Orzechy muszą być zdrowe i świeże, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu zoologicznego.
3: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
1: Zbiórka orzechów w poznańskim zoo trwa do czwartku.
7: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak wstrzymano wycinkę drzew przy wałach w Bystrzycy we Wrocławiu. Po sprzeciwie mieszkańców i przyrodników pojawiła się szansa na ochronę cennych okazów. Zapowiadane są także nowe nasadzenia. Sprawa dotyczy inwestycji przeciwpowodziowej na Praczach Odrzańskich i Janówku. Powstają kolejne mieszkania dzięki społecznej inicjatywie mieszkaniowej Zielona Dolina. Inwestycje trwają m.in. w Miliczu, Cieszkowie i Obornikach Śląskich, a do końca roku SIM chce jeszcze podpisać umowę na budowę w Żmigrodzie. Łącznie ma powstać 400 mieszkań w 15 lokalizacjach.
22: I tego od zwierząt warto się nauczyć, że orzechy są zdrowe, warto je jeść, szczególnie jesienią, jak człowiek skubnąłby sobie coś. Ale nie do końca wie co, każdy z nas ma w sobie taką małą wiewiórkę łasą na orzecha. A my ze skorupki wyjmujemy Wam najlepsze polskie hity. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 11.

Jego polisman na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 11. Polisman nie był potrzebny kierowcy luksusowego McLarena, który jechał sobie pewną gminną drogą w Polsce, bo pan nie jechał za szybko, tak mniej więcej 30-40 na godzinę, a jednak przez dziury w drodze zniszczył sobie opony, osłonę zderzaka i podwozie. Łącznie szkody oszacowano na 450 tysięcy złotych i takie też właśnie odszkodowanie wypłacono kierowcy z polisy gminy. A że polisa no nie była zbyt duża, to trzeba jeszcze było dodatkowo dopłacić z gminnej kasy. Ja już sobie, słuchajcie, wyobrażam świętowanie tam Bożego Narodzenia. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Łańcuchy mieszkańcy będą robili skrepiny, a gwiazdkę na choinkę to burmistrz robi sam ze sreberek po czekoladzie. No jakoś to będzie. S.

0: O tym, że życie potrafi zaskakiwać. Zespół Desu, życie cudem jest. Tutaj Radio SK 200% polskich hitów wam gramy. Cuda nie widzę też w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i Austrii, bo tam naukowcy zauważyli dziurę na jednym ze szczytów. Kiepsko to wygląda, bo jest taka szansa, że wielki, mierzący nawet 400 tysięcy metrów fragment skały może lada dzień po prostu odpaść. Także jeżeli wybieracie się w te rejony, to pamiętajcie, obowiązuje tam absolutny zakaz kichania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku, chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedażmyślniklexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
11: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity. Gramy wam na naszej antenie. Tu Radio SK2. Wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, więc za chwilę przyjdzie tutaj taka inna, druga głowa i opowie, co dzieje się w Polsce i na świecie. Newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
10: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
11: Już jest gotowa! Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
12: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
11: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
13: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
0: We Wrocławiu Trzebnicy i Miliczu dzisiaj sporo słońca, mało chmur, a temperatura urośnie do 14 stopni, chociaż czasami może nawet być 15 kresek na termometrach. I warto skorzystać dzisiaj z tej pogody, wybrać się na spacer, na rower albo na grzyby, bo są naprawdę w okolicy ludzie, mówią, że wiaderkami zbierają. Jutro co prawda w naszym regionie jeszcze cieplej niż to dzisiaj, bo około 17-18 stopni, ale na jutro synoptycy zapowiadają przelotne deszcze.
18: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kiereckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2. 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. Po informacji od sąsiadów na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani.
19: Dwoje dzieci i żona.
20: Tego nie wiemy.
19: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
21: Jaką depresję?
19: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
22: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
16: Na miejscu pracują służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są teraz różne wersje.
23: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia.
16: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. Zatrzymano mężczyznę, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, zatrzymano 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
16: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dla fanów piłki nożnej to wyjątkowe miejsce na przechadzkę. W Bełchatowie można spacerować ulicą imienia Oresta Lęczyka. Powstała w miejscu, gdzie legendarny trener osobiście maszerował na klubowe obiekty.
25: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
26: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi zgłoskami w naszym klubie.
16: Orest Lęczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
27: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, dramatyczna akcja ratunkowa na Odrze we Wrocławiu. Mężczyzna późnym wieczorem wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i utknął na betonowej konstrukcji. Przez 2 godziny wołał o pomoc. Służby zaalarmował świadek. Wyziębionego mężczyznę znaleźli strażacy oraz ratownicy WOPR-u. Trafił do szpitala. Październik jest różowy, to miesiąc świadomości raka piersi. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię w szpitalu w Trzebnicy, a także we Wrocławiu. Tu mammobus będzie dostępny przy swobodnej, badanie nie wymaga skierowania.
28: Tu Radio SK2, mamy południe, przed nami kolejna godzina wypełniona najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, zespół Manam, ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Do października ta piosenka Manamu zdecydowanie też pasuje. To wyjątkowo zimny maj w Radiu SK2. A jak człowiek się pośmieje, to mu od razu cieplej. Więc Nosel wkręca na rozgrzanie już teraz dla was.
1: Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy do pana Dawida się dotelefonował?
2: Tak.
3: Daśbur, Młociny Leśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
2: Tak.
3: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
2: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna?
3: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić i pan mówi prawdę?
2: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
3: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
2: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
3: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
2: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi zwierzę dopasowanie, że ty jesteś normalny.
3: Proszę pana, co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
2: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód zostawił, bo ty musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
3: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
4: Przecież da mi to spać, właśnie skręcam.
2: Ja już zacząłem przekinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
1: Nosel wkręca.

W tym wehikule czasu mam dla Was piosenkę, która mimo, że powstała w roku 1987, to swoje drugie życie otrzymała ponad 30 lat później. W 2022 roku Trips wraz z Kubańczykiem stworzyli nowatorską wersję klubową właśnie tego utworu u nas w oryginale z lat 80. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk.

0: Jak potrzebujecie wzruszenia, to ta nowość, czyli Jak my od Kaśki Sochackiej i Corteza jest jak znalazł. To singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja, zainspirowany zresztą autentyczną korespondencją Jacka i Grażyny Kuroniów. To w sumie też taka nauka o cierpliwości. I też przypomnienie o tym, jakie emocje może budzić w nas, no dosłownie, kilka zapisanych kartek papieru. Na tę piosenkę możecie też oddawać swoje głosy w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
15: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: To nasze spotkanie z zespołem Kombi. Rendezvous gramy wam w Radiu SK2. Za to pierwsze spotkanie Mai Chwalińskiej na turnieju w Chinach. Było bardzo owocne, to trzeba przyznać. Polka awansowała gładko do kolejnej rundy. Brawa dla Mai, tu Radiu SK2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
10: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
11: 3, 17, 40...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
16: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
17: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
18: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
23: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
24: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
25: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
26: Wciąż przytyka nam się AOW za węzłem Wrocław-Psiepole w kierunku Kudowy, także nie najlepsza sytuacja jest w tym momencie na Alei Wiśniowej do skrzyżowania z Powstańców Śląskich. Trzymam kciuki za waszą cierpliwość, drodzy kierowcy. Pogoda w kratkę, raz świeci słońce, a raz widzimy na niebie więcej chmur. Nie jest też zbyt ciepło. We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu spodziewamy się dziś maksymalnie 14 stopni Celsjusza. W tym momencie termometry pokazują 11. W najbliższą noc będą możliwe opady deszczu.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
27: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
28: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
27: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Zełenski gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, a ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu, a sojusznicy mogą informować o wystrzeleniu rakiet na podstawie danych wywiadowczych. Przyczyny braku sygnałów są nadal wyjaśniane, mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie natomiast kosztował 7 zł i 98 groszy, to spadek o 4 grosze.
4: SK2 News, Wrocław.
26: Tu Kacper Michalak stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Policjanci z Milicza zostali wezwani do kierowcy osobówki, który, jak się okazało, był nietrzeźwy. 36-letni mieszkaniec Milicza miał w organizmie 2 promile alkoholu, a także nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Sprawa trafiła do sądu. Ulica Ruska we Wrocławiu do remontu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie odcinek między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym. To początek przebudowy jednego z najstarszych traktów w centrum miasta. Samochody tędy nie przejadą, a pojawi się zieleń.
29: Czy ktoś powiedział, że trzynastka jest pechowa?
27: No, pewnie wiele osób. No, tylko zależy w jakiej konfiguracji.
29: Ale dzisiaj może nam czarny kot przejść przez drogę, prawda?
27: No, też się tak.
29: Możemy spokojnie dzisiaj przejść pod drabiną również.
27: No, można.
29: Bo dzisiaj jest 13, ale...
27: Wtorek.
29: Dokładnie, a nie piątek, więc co ma pech? Pech ma dzisiaj wolne, a wy właśnie macie szczęście, jak włączyliście SK2.
30: Bez reklam. Jeden po drugim.
4: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów. 10 najlepszych polskich hitów.
29: No po prostu szczęście, strzał w dziesiątkę.
27: No tylko szkoda, że ta trzynastka też dopiero na zegarach jest.
29: Nie no, spokojnie. Większa połowa dnia już za nami, jeżeli większa jest.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Zaufaj mi. Przygoda Westen 2 z polskimi hitami nigdy się nie kończy, ale jak przychodzi lato, no to odsłaniamy co się da, bo przecież bikini, skąpe stroje, łapanie tego każdego promienia słońca. Tak oczywiście było, mamy już jesień, ale człowiek po to się opala latem,

No mknie chłopak na tych wysokich obrotach przez te cztery pory roku, Wiktor Waligura w S2. A teraz zatrzymamy się przy jednej z tych pór roku, tegorocznej gwieździe jesiennego muzycznego sezonu, Roxy ze swoją nowością w S2.

0: Kto ma farta, ten baluje. Budka suflera w Radiu SK2. Dzisiaj 13, ale nie piątek, tylko mamy wtorek. No i słuchacz SK2, Stanley, napisał mi SMS-ga, że dziś wpadł na kamarów, czyli kontrola bilecików była. 13, wszystko zdarzyć się może. No tak, jak nie miałeś biletu, to powiem ci, pech. Jest pech, w życiu tak, można mieć farta, ale w komunikacji miejskiej lepiej mieć bilet.
1: SK2.
0: My taki mamy w SC2 do polskiej muzy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Już za chwilę ten duecik w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
4: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
5: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
9: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Gastorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
25: To będzie ostatnia reklama.
22: Gastorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
22: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
23: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
22: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: i po reklamie.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 14. Bledka nas odprowadziła, o której to punktualnie najważniejsze newsy. A w nich między innymi Warszawa, prokuratura i groźby zamachu. O szczegółach w newsach Eski 2 za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
7: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD.
23: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: Ruch na wrocławskich ulicach robi się coraz większy. W tym momencie wciąż przytyka się AOW za Wrocławiem Psiepole w kierunku Kudowy, natomiast przytyka się też Aleja Wiśniowa do Powstańców oraz Mokronoska w stronę centrum Wrocławia, czy też okolice Ruskiej, Kazimierza Wielkiego i Podwala. Cierpliwości Wam życzę. Pogoda wydaje się być przyjemna, ale jak się wyjdzie na zewnątrz, no to niestety kurtka musi być. Tylko 12 stopni pokazują teraz termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, maksymalnie 14.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
3: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
2: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowane, 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. To wstępne informacje lokalnych władz. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
4: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki.
2: Przypomnę, bezzałogowce uderzyły 2 statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. Leon XIV jest już w poliklinice Dżemeli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
6: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. We Wrocławiu spotkają się ludzie gór. Przed nami festiwal podróżniczo-górski Granifest, na którym spotkamy się z alpinistami i himalaistami.
14: Ciekawe prelekcje, będą również warsztaty wspinaczkowe i szkolenia z pomocy przedmedycznej. Połączymy po prostu różne charaktery przebywania i aktywności górskiej w jednym miejscu.
25: Warto się tą pasją zainteresować.
0: Mówią Tomasz Bryl i Ryszard Pawłowski, pierwsi polscy zdobywcy wulkanicznej korony Ziemi. Wydarzenie w sobotę w Vibram Arena przy Paprotnej we Wrocławiu.
18: No to teraz zaczynamy godzinę i to będzie godzina w SC2 kobiet, które są nie do zatrzymania. Zalia, Samach, Kaśka Kowalska, Kora czy Ewa Farna, one wchodzą do gry i od razu tutaj ustalają zasady.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
27: Jeden po drugim, SK.
18: Ale spokojnie, faceci też dostaną mikrofon. Między innymi Mrozu i Thompson, bo jak nie oni, to kto? Bo jak nie SK2, to kto ma wam grać tylko polskie hity? Kowalski, witajcie.

A dlaczego nie? O tej porze też można leżeć i odpoczywać przy najlepszych polskich hitach. Manam w dziesiątce tych największych sztosów i krakowski spleen. No i w końcu też ktoś zauważył, czytam, że samo leżenie potrafi zmęczyć, bo pojawił się pomysł tak zwanego urlopu regeneracyjnego. Czyli dodatkowa opcja odpoczynku od pracy. O! I ja już widzę tę rozmowę z szefem. Szefie, potrzebuję urlopu regeneracyjnego. Ale jak to? Przecież dopiero wróciłeś z wakacji. No właśnie. Trzeba po nich dojść do siebie. SK2. Mm-hmm.

0: Kasieńka Kowalska w SCB2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w Krakowie. Na ulicach, jeżdżą Fiaty 126P, duże Fiaty też 125P. Na chodnikach wszyscy ubrani w dżinsy, swetry. Ortalionowe kurtki królują, u pań jeszcze takie fryzury modne. Ogromne objętościowo, takiej fryzury to żaden fryzjer by się nie powstydził. A pod Wawelem jest ulica Koletek. I tutaj wchodzimy do jednego z mieszkań przy tej ulicy i w salonie meblościanka, telewizor, na nim koronkowa serwetka sobie leży i też stoi fortepian, ale to nie jest byle jaki fortepian, proszę Państwa, bo to jest fortepian cioci profesorki, cioci Zbyszka Wodeckiego, na którym to instrumencie mały Zbysio plumkał tam swoje pierwsze melodyjki, ale też to na nim narodziły się pierwsze poważne kompozycje, między innymi ta.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie powstały chyba w ostatnim półwieczu. Dziewczyna z warkoczami, chłopak ze skrzypcami, który tak jak każdy lubi wracać tam, gdzie był. Zbyszek Wodecki w wehikule czasu Eski 2.

0: skończy się dobrze.
1: Nie, no nie, no nie mam żadnego problemu. Ej, spokojnie. BRO West 2 i wychowany w Polsce, również w Pabianicach. Czytam, w Pabianicach zlikwidowano nielegalną rozlewnię alkoholu, a w niej blisko 5000 litrów środków biobójczych. Wow, to w tej rozlewni nie było degustacji, tylko dezynfekcja.
2: SK2. Reklama.
3: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
24: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
27: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach śpiewają o małych szczęściach i niech takim małym szczęściem będzie to, że już za chwilę godzina 15, czyli bliżej niż dalej. A blisko nam do najważniejszych wiadomości, które punktualnie w SC2 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: Skoda.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
20: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
21: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
22: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
24: Już za chwilę termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu pokażą maksymalne na dziś 14 stopni, teraz jeszcze 13. Widzę jednak, że odczuwalnie jest nieco więcej, więc mam nadzieję, że pogoda wszystkim dzisiaj sprzyja w to wtorkowe popołudnie. Podobnie będą wyglądać kolejne dni, ale lekkie opady będą możliwe nocami. Na drogach niestety większy ruch, korkują się główne ulice Wrocławia, takie jak Klecińska do Fatu, Aleja Wiśniowa i Powstańców Śląskich do skrzyżowania, tłoczno też na Pułaskiego, Podwalu czy Moście Milenijnym.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-latek zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Później popełnił samobójstwo. Radio Eska 2 ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
26: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
25: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
27: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów, ewentualnych narzędzi zbrodni. Co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
25: A śledczy zaplanowali sekcję na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
28: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
25: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
29: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
25: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. W akcji uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
30: SK2 News, Wrocław.
31: Tu Kacper Michalak. 3 miesiące aresztu dla 58-latka z Legnicy. Ugodził nożem 55-letnią żonę. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. Mężczyzna wyjaśnił, że tłem było nadużywanie przez nich alkoholu.
32: Stwierdził, że on celowo żonę uderzył nożem w nogę, natomiast nie spodziewał się, że mogą być takie konsekwencje.
31: Mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Zarzut nie dotyczy zabójstwa, tylko ciężkich obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. Dziś ostatni dzień głosowania do National Geographic. Cudów Polski 2026. W plebiscycie nominowane są Wzgórza Trzebnickie.
33: No już 3 minuty po godzinie 15, pewnie teraz siedzicie w samochodzie i drapiecie się po głowie, jak Kuba powiedział, że paliwko nam drożeje, prawda?
34: No zgadza się.
33: No delikatnie, ale nie przejmujcie się, niedługo...
34: Chyba że diesel, to nieco taniej.
33: No to troszeczkę. Tak czy inaczej, w każdym wypadku teraz pomyślcie, że wasz samochód trzeba traktować jak taką limuzynę. Limuzynę prezydenta. Wyjazd jak coś, tylko na specjalne okazje.
30: 100% polskich hitów.
35: Polskich hitów.
30: SK2.
33: Jest też okazja do tego, żeby poraparaparować sobie razem z Kasią Popowską. Na dzień dobry, Kowalski, witajcie. A jeszcze sięgniemy dnia. Dnia to może nie, ale dna. Bez życiowego kryzysu za chwilę.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

końca. W ST2 Oskar Cyms i bez końca, bez końca. Ubywa też wody w Jeziorze Solińskim. Tutaj czytam. Oj. Jest tyle wody, że turyści nawet napisali, mogą spacerować spokojnie po odsłoniętym dnie. No kiedyś chodziło się nad jezioro. Teraz można chodzić po jeziorze. Takie cuda tylko w Polsce. ST2.

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori jesienna, ale także Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów w SC2 15.30.
1: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stołeczna policja opublikowała wizerunek zaginionej na swoich stronach. Apeluje także o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat informacje. Kolejny atak bez załogowców na Lwów. Po godzinie 14 nad miastem i okolicami zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechi w 7 km od miasta. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostała bez prądu. A przypomnę, to już drugi dziś ostrzał miasta. Nad ranem drony uszkodziły budynki mieszkalne w okolicach Lwowa. Morka rozpoczęła służbę. Nad Zalewem Szczecińskim odbył się chrzest nowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To 16-metrowa łódź z dwoma silnikami o łącznej mocy 1300 koni mechanicznych. Ma szybko dopłynąć na ratunek w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
0: SK2. Niezależnie od warunków pogodowych, my razem z wami teraz jedziemy i z Natalią Kukulską. A za chwilę wrzucimy piąty bieg z budką suflera w SC2.

0: Można tańczyć na 3 i na 3. Świat też zamknął oczy ostatnio. Czytam, bo kolorowe gazety piszą o wpadce w tańcu z gwiazdami. Julki Wieniawy. Porwała ją na parkiet sama Iwona Pawłowicz. Chciała pokazać kilka dynamicznych, takich zmysłowych, szybkich obrotów i podczas jednego z nich tak pani Iwona zakręciła Julką, że tej spadła spódnica. No i świat zobaczył przez chwilę, jak tutaj napisali w gazecie, jej kuse czarne majteczki. Do tego jeszcze juror Rafał Maserak dodał: dobrze, że Julka miała tego dnia bieliznę.
1: SK2.
0: Całe szczęście, bo spódnica nie wytrzymała tempa, ale bielizna dała radę.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli muzykę można byłoby liczyć w kilometrach, to ta tak będzie około 5 trwała. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w SC2 za niecałe 3 minuty, punktualnie 16 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
7: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo 3-letni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
12: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
13: Już jest gotowa! Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
14: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
13: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
15: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
16: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
22: 14 stopni w tym momencie pokazują wrocławskie, trzebnickie i milickie termometry. To maksymalna wartość na dziś. Jak na połowę października to całkiem nieźle. Wciąż świeci słońce, nie zanosi się na opady. Podobna temperatura czeka nas w kolejnych dniach. Będą zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty. W tym momencie większy ruch na wrocławskich ulicach. Przytykają się okolice węzła Wrocław-Psiepole na AOW w obu kierunkach. Obwodnica Leśnicy czy śródmiejska obwodnica we fragmentach.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi o, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano sabotaż. Więcej wie Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
1: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinku pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
19: Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariuszy zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi.
23: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia.
0: Mówi dr Tigran Torosjan, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS. W Polsce 13 października jest oficjalnym dniem dawcy szpiku.
24: K2 News, Wrocław.
25: Kacper Michalak spieszyła się na pociąg, więc zostawiła samochód pod rogatkami. W Legnicy 31-latka zaparkowała samochód na przejeździe kolejowym i pobiegła na dworzec, by zdążyć na pociąg. Za popełnione wykroczenie została ukarana 300-złotowym mandatem i 5 punktami karnymi. Musi też pokryć koszty holowania. Nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, ale po zatrzymaniu do kontroli drogowej miliccy policjanci wykryli coś jeszcze. 33-letni mieszkaniec powiatu rawickiego miał przy sobie 2 woreczki z amfetaminą i prawdopodobnie był pod jej wpływem. Jeśli wykażą to badania krwi, sprawa trafi do sądu.
26: I takie wiadomości bardzo, bardzo lubimy. Jakub, przed chwilą przekazałeś tutaj, że Polska jest na podium, tak?
27: Zgadza się.
26: 3. miejsce mamy w
27: Europejskie.
26: 5. mamy na świecie pod względem liczby dawców szpiku i to należą się wam wielkie brawa, czapki z głów. To tylko udowadnia, że Polacy mają ogromne serca, a w SC2 mamy ogromny zapas polskich hitów. No i w sumie to jesteśmy naszpikowani nimi.
24: 100% polskich hitów.
26: Mesa jak Sylwia Grzeszczak, Bryska, już wam teraz to udowodni. Kowalski, witajcie.

0: Każdego dnia tylko polskie hity Messiah w SC2 i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jest Artur Jarząbek, bo gdyby nie on, to żylibyśmy w kłamstwie, a on?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W lasach trwa właśnie absolutne szaleństwo. Ludzie wciąż wracają z lasów z pełnymi koszami, tylko jak długo to jeszcze potrwa? Kalendarz sugeruje, że zaraz koniec, ale pogoda ma własny plan. Grzyby potrzebują głównie dwóch rzeczy: wilgoci i ciepła. Sanepid podaje, że wprawdzie ideał to 15-25 stopni, ale natura potrafi się dostosować. Najbliższe dni wciąż zapowiadają się obiecująco. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do połowy października przewidują przelotne deszcze i nawet 17 stopni w dzień, więc podgrzybki czy kanie będą rosły jak grzyby po deszczu. Co prawda w listopadzie temperatura spadnie poniżej 10 kresek, ale leśnicy uspokajają. To wcale nie oznacza automatycznego końca sezonu. Przy dobrej wilgotności borowiki czy opieńki można zbierać nawet w połowie listopada. Mało tego, zimą na pniach drzew pojawią się boczniaki i płomiennice, które świetnie znoszą mrozy i nadają się prosto na patelnię. Wygląda więc na to, że sezon potrwa jeszcze dłużej niż zazwyczaj i to jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby, oraz nieco gorsza dla ich bliskich, którzy potem będą musieli to wszystko czyścić przez całą noc, ale spokojnie, bo niedługo też zmiana czasu na zimowy, więc noce będą dłuższe. Czasu na czyszczenie będzie pod dostatkiem.

0: Jeżeli marzycie o kolejnym polskim hicie, to Emigranci będą za chwilę, ale wcześniej Jakub Konieczkowicz i newsy w SC2 16:30.
1: Pół tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób oskarżało się na zawroty głowy i duszności. Trafili pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
2: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
1: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Solidarności Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie w tej sprawie. 1-1 w setach. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa trzeci set, jest 2-1.

0: Tam dla Huberta Hurkacza jest w setach, czy...?
1: W setach 1-1, w trzecim secie 2-1 w gemach.
2: No i wszystko się zgadza, moi drodzy. Trzymamy za niego oczywiście kciuki, teraz już obiecani emigranci w SC2, potem plan awaryjny od Lambery, oby takiego, i oby z takiego Hubi Hurkacz nie musiał korzystać.

0: to wszystko... Zabijają myśl, że nie mógłbyś na ten numer zagłosować. Zagłosować ty byś też nie mogła w gorącej polskiej dwudziestce, a zrobicie to na sk2.pl. Liwka, poza tobą nic. A teraz temat, który, kochani, nie jest żadnym błędem w Matrixie. Chodzi o duet. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i detektyw Krzysztof Rutkowski. Pewnie widzieliście w swoich social mediach roleczki takie różne, w sieci mnóstwo memów krąży. Na przykład zamiast rolnik szuka żony jest napisane rolnik szuka ochrony. No coś w tym jest, bo były wiceminister ma kłopoty z narkotykami w tle, a pan Krzysztof chce go z tego wyciągnąć. No i ja osobiście mam nadzieję i trzymam kciuki, że mu się uda, bo polityka strasznie podobno uzależnia.
1: SK2.
0: Tak jak w SC2, cały czas jesteśmy nakręceni od tych polskich hiciorów, strachy na lachy, Lady Punk. Oni nas wciągną jeszcze w tej godzinie w taką muzyczną zabawę w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
5: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
4: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
6: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
12: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital, twój nowy adres we Wrocławiu. I pory.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Powody do radości i powody do tańczenia. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. Lady Punk, Westy 2 i Tańcz Głupia Tańcz. A czy takie będzie miał nowy prezydent Krakowa? Tego to nie wiem, bo przed nim sporo wyzwań. Jakich? O tym w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
8: Się śmieją, im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
9: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
10: Tata chce schudnąć.
11: Mama chce mieć więcej energii.
12: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
10: Zróbcie to razem.
11: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
10: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
14: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza. Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: 14 stopni, które widzimy teraz na termometrach we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu, zrobi się około 6 w najbliższą noc. Po północy na Dolnym Śląsku będą możliwe opady, ale kolejne dni wciąż mają być pogodne. Powyżej 15 stopni możemy się spodziewać w tym tygodniu, zatem wciąż będzie można spacerować i cieszyć się piękną jesienią. W tym momencie wciąż spory ruch w regionie. Mamy korki na Leśnicy, AOW, A4 czy śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Jedźcie zatem ostrożnie i bądźcie cierpliwi.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
23: Tak, jestem. Dzień dobry.
20: Co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
23: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
20: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, problemem może być też zarządzanie miastem.
24: To może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego może być dużym wyzwaniem.
20: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień. Szykuje się rewolucja na torach, to przez nowy rozkład jazdy. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych odstępach, jak w metrze, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
25: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
20: A pociągi mają też kursować na stałych trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane.
26: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
27: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
26: Ma być prościej podobno.
28: Nie zaszkodzi, bo jak ktoś rzadziej jeździ, to może jakoś mu ułatwi.
20: Mówili pasażerowie naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
21: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Zatrzymane osoby jutro usłyszą zarzuty. Policja i prokuratura od rana prowadzą działania w ZOO Włącznej koło Mieroszowa. Wszczęto śledztwo w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
29: Niektóre zwierzęta indywidualnie mają być oceniane przez biegłych, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia.
0: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy i dodaje, że dzisiejsza interwencja była zaplanowana od dawna. Trzy szkoły podstawowe w gminie Trzebnica z dofinansowaniem pracownie Kompas Jutra. Po 30 tysięcy złotych otrzymały szkoły numer 2 i 3 w Trzebnicy oraz szkoła w Ujeźdźcu Wielkim.
30: Dobra, słuchajcie, już nam wystarczy. Czego nie zrobiliśmy dzisiaj, się zrobi jutro, a teraz kończymy razem pracę i słuchamy polskich hitów w Radiu SK2. Jeśli już wam się włącza pierwsze ziewanie, to dajcie mu 3 minuty. On was rozbuja. Krzysiek Krawczyk w duecie z Goranem Bregowiciem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szymon Wydra w Radiu SK2, a jeżeli wy, tak jak on, chcecie żyć życiem towarzyskim, no to zaglądajcie na sk2.pl, bo my was na takie wyjście towarzyskie zabieramy. Do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Już 7 listopada najbardziej polski obiad. Najpierw się najemy, a potem będziemy tańczyć. Będziecie wy, ekipa Radia SK2 i ekspertka kulinarna Daria Ładocha. W zakładce konkursy na sk2.pl są darmowe zgłoszenia. Tam wybieracie waszą ulubioną zupę, ulubione polskie danie główne, no i piszecie, dlaczego powinniście siąść razem z nami przy stole do wygrania 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Baim w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a 50%, połowa dokładnie Polaków, narzeka na system kaucyjny. To wyszło z najnowszych badań. No słuchajcie, ciekawe dlaczego, prawda? Ja myślę, że w wielu polskich domach jest takie pomieszczenie, gdzie składujemy te pełne worki butelek i zawsze mówimy, a tam się przy okazji wywiezie i nie wywozimy w ogóle. A jak już się wywiezie, jak już spakujemy te wszystkie butelki na przykład do bagażnika, do samochodu i zaczniemy wrzucać do butelkomatu, to po trzech butelkach wyskakuje komunikat, że butelkomat jest pełny. Ale słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż to, jak nam się kasa samoobsługowa w sklepie zatnie i trzeba czekać na obsługę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Living next door to Alice. Don't play your rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live we Wrocławiu.
12: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
14: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na Lexus-Wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: to będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: Natalia Schroeder i jej lustra na antenie Radia SK 2. Mam nadzieję, że już wszyscy za chwilę staniemy przed lustrem w łazience. Się ręce umyję po wejściu do domu, dziewczyny zmyją makijaż, no i zaczynamy wolny wieczór. A w SK 2 wieczorem są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
5: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz usłyszał łącznie 9 zarzutów. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mamy do czynienia z przejściem z zamiaru do przygotowań, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
5: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Jedna osoba jest w szpitalu, kilkunastu udzielono pomocy medycznej i to po ewakuacji zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Na terenie szkoły mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
7: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności.
5: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. Walka o historyczny awans właśnie rusza. Reprezentacja polskiej kobiet w piłce nożnej rozpoczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
8: Newsy zaliczone, wiemy co się dzieje, to teraz możecie się dowiedzieć, czego się będzie słuchało w najbliższym czasie. Jak co wieczór w SC2 mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i słuchajcie, pojawił się nowy Girls Band na polskiej scenie, takie modelki 2.0. Ekipa influencerek się zebrała i robi razem muzę. Jak im wyszło? Posłuchamy za chwilę. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Bracia w Radiu SK2, a teraz będziecie świadkami debiutu. Nowy zespół na polskiej scenie się pojawił. Ekipa pięknych dziewczyn z pięknymi głosami nazywają się Lale. Wśród nich influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej oceny The Voice Hits Oliwia Kopiec. Dziewczyny dorastały na początku lat 2000, no i właśnie w takim klimacie robią teraz razem muzykę i mają kawałek bardzo imprezkowy, dobrze bujający, żeby się dobrze nakręcić na wieczór. Lale, Ej Lala, gorąca nowość na antenie Radia SK2.

25-lecie swojej kariery. Z tej okazji ruszą w trasę koncertową, zagrają swoje kultowe hity i to świętowanie zaczynają już teraz nowością pod tytułem Bal. Już teraz na antenie Eski 2 NA i Boom Boom Orkestar. Jeśli chcecie, żeby ten bal zdarzał się na naszej antenie częściej, no to wpadajcie na eska2.pl i głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę naszą antenę przejmie jesieniara. Jak sama pisze, przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak pisze Marisa, której hit Będzie pięknie jest aktualnie na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli też w was drzemie jesieniarz, no to zostańcie z SK2.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: I po reklamie.

0: Ladybug w Radiu SK2. Kultowy polski hit. Często śpiewają go sportowcy po zwycięstwie. Częściej siatkarze niż piłkarze. Zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 19 gram wasz ulubiony hicior poprzedniego tygodnia, Sanach i Cichosza, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
13: Śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
14: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
17: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
18: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
20: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
19: Czyli frosty kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
25: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
29: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
30: Kasia Pawlak. Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Nobliska spotka się jutro z czytelnikami w Hali Stulecia. Książka zabiera nas do powojennego Wrocławia i na Dolny Śląsk. Jak będą wyglądać miasta przyszłości? Co będzie z wodą? We Wrocławiu trwa dwudniowy kongres Miasto Woda i Jakość Życia. Eksperci rozmawiają właśnie o ochronie wody, zmianach klimatu, jak chłodzić miasta w czasie upałów.
0: I jak zawsze, na dobry wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i w tej godzinie Natalia Nykiel, otwierająca nowy rozdział w swojej karierze i śpiewająca influencerka, którą trochę facet zdenerwował. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uzupełniamy braki energii po całym wtorku. Wet Fingers na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Był numer, który doskonale znacie. To teraz tak dla odmiany nowość od Natalii Nykiel. Ta artystka zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Jak pisze w mediach społecznościowych, zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album. I ten numer to jest pierwsza zapowiedź nowego krążka. No to gramy. Natalia Nykiel to tylko ciąg dalszy. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się dziewczyna, która świetnie sobie radzi zarówno przed mikrofonem, jak i przed kamerą. Ma prawie 500 000 obserwujących na Instagramie. To Nita, która wrzuca do internetu bardzo ciekawe przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy i niebawem się nimi pochwali. W listopadzie i grudniu rusza w trasę koncertową, odwiedzi największe polskie miasta, a już teraz odwiedza antenę Radia SK2 ze swoją nowością. Nita i To zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Demono w Radiu SK2, a za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Wiktora Waligury. Ten artysta teraz promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W najbliższy piątek można go łapać w Katowicach, w sobotę we Wrocławiu, potem w Zielonej Górze i na zakończenie 30 października w Krakowie. A jeszcze wcześniej, bo już za chwilę zagra na antenie Radia SK2 z hitem Nie umiem kochać.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
8: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
9: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
13: Living next door to Alice, don't play your rock and roll to me, I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey, na żywo w hali stulecia we Wrocławiu. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Hala stulecia, 10 kwietnia. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live we Wrocławiu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
16: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
17: I po reklamie.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. No my w Radiu SK2 kochamy polską muzykę, bo gramy 100% hitów wyprodukowanych w Polsce. Pewne pochodzenie, także możecie słuchać bez obaw. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego na wieczór we dwoje, no to polecam zostać z nami po 20. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za kilka minut.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko, wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonale.

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku, chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Już w ten weekend 17 października w Obornikach Śląskich odbędzie się charytatywny piknik dla małych wojowników. Wystąpią m.in. Ewelina Lisowska i Karolina Sokołowska. Malik Montana wystąpi 7 listopada na koncercie we Wrocławiu w Zaklętych Rewirach. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych artystów w Polsce. Z kolei 24 października Sherry Club świętuje 15 urodziny i z tej okazji w Auli Not odbędzie się impreza w stylu Casino Royale.
13: Żeby dobrze zakończyć wtorek, musi być dobra playlista. No i my ją mamy w Radiu SK2. 100% polskich hitów, a kalendarz pokazuje jasno, już jutro połowa tygodnia, także jesteśmy na dobrej drodze w kierunku piątku, w kierunku nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ja podrzucam najlepsze nowości z waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sasza Strunin w Radiu SK2. No niektórym to ostatnio popłynęły łzy szczęścia, jak Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Fani po prostu oszaleli. Wielki tłum przyszedł na premierę w Złotych Tarasach w Warszawie. A na nowym krążku Dawida jest wiele znanych hitów, m.in. Proszę tańcz z Kają, Później ci opowiem z Margaret. No i jest taka perełka, taka nowość, którą mamy dla was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał. Już teraz. To nie...

Krzysztof Krawczyk. To jest SK2, tutaj kultowe polskie hity spotykają się z nowościami. No i teraz ze świeżym numerem przychodzi Natalia Grosiak, którą znacie z zespołu Micro Music. U niej bardzo duże zmiany w życiu. Po pierwsze ścięła włosy, a jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Po drugie wydała solową płytę i mówi, że dawna Natalia odeszła na dobre. To posłuchajmy, jak brzmi nowa Natalia Grosiak. Teraz mam serce, to jej nowy numer. Jeśli wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2? My codziennie dajemy wam 100% polskich hitów i najlepsze sprawdzone nowości. Za chwilę bardzo ciekawa współpraca. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali wspólny numer do filmu Nasza Rewolucja. Kinowa premiera dopiero 11 listopada, a numer mamy już teraz. Jak my, za kilka minut w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Rotary w Radiu SK2. No i zaczęło się, słuchajcie, wielkie granie. Wystartowała druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i za chwilę ciekawe spotkania. O 21:00 punktualnie Galatasaray zacznie grać z FC Barceloną, a Atletico Madryt u siebie podejmie Manchester United.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: 24 października dawka terenowych emocji we Wrocławiu przy ulicy Gałowskiej 73 odbędzie się 9. edycja imprezy Kozaki. Lalka oczywiście wjedzie prym w kinach. W kinie Helios też jest nowość od zeszłego piątku, Prime Time z Robertem Pattinsonem. Trzymający w napięciu film. A już jutro, 14 października, spotkanie na żywo z Olgą Tokarczuk i premiera jej najnowszej książki Świata jest za dużo. To w hali stulecia.
2: Magazyn muzyczny.
13: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
14: Witamy, cześć.
15: Witam serdecznie.
13: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
14: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
13: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
16: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
13: absolutnie... Z elektryką zero. Tylko klawisze.
16: Komputerowo i klawiszowo.
14: I graficznie,
16: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
15: Ja z kolei podobno dobrze gotuję. Więc,
13: proszę bardzo.
15: Podobno dobrze mi wychodzi.
13: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
15: Robiliśmy domowy kebab.
13: Proszę bardzo.
15: Dosłownie przed
13: nagraniem. Jakież to polskie?
15: Tradycyjny polski.
13: Kebab w sosie mieszanym.
15: Jak najbardziej.
13: Robert, w czym złota rączka?
17: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
13: Naprawdę?
17: Szczerze, nieźle.
13: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta, Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
14: Ready.
18: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą,

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś tę Pocahontas?
3: O, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: A jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. Też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja
3: tak,
2: pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie. Właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami jako taki ala support.
0: Dobra.
3: Nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: tak, że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To no było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: dobra,
2: to jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, tak. Co prawda nie gram, tak, ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O. Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, okay, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, litania, że Gene Hoglan z Defa, okay, z Testamentu, na pewno Lars, pewnie bębniarze powiedzą Lars, no ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce, natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hardrockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, okay, a Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction, właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance.
0: Proszę
1: eurodance
0: bardzo.
1: To było w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię kręcę.
2: Też oczywiście kochamy.
0: Ja
2: tam
0: też chodziłem na takie imprezy.
2: Ja
0: też koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną, jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Dysi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dutkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Dysi. Maja Kapon i Dan Dysi. Dlaczego Dan Dysi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Dysi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Dysi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak micro music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i
0: zakładacie
1: tego dymu.
0: Cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy. Akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to jest ulica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. I takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten
2: utwór. No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Jest was sporo. Tak, tak.
3: Twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywne. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest, naprawdę. Takie, coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: no bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tę płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tym świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować te płyty, tak, zarabialiście na to tak, na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki i finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. Mhm. Płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko
1: rytmie.
0: To śpiewa, bo tam jest cały czas płacz,
1: tak,
0: płacz,
1: tak,
0: płacz,
1: tak.
0: Płacz.
1: Tam jest tak, spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Tak, jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: To jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, tak. Aires, Aires, Aires. Tak, tam tak. Słyszymy płacz, płacz, płacz, płacz, płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa. Gdy bliższe dla oczu

0: Maja Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz twojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi i buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Tego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie.
3: Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my już starzy.
3: Dzisiaj to już taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało przy spieszeniu.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
3: Tak.
1: Był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż...
0: W bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch
1: utwór
0: to jest?
1: Taki bardzo...
0: utwór, taki coś pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór, bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
2: Na akustycznych,
1: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Radiu Radio SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Proszę bardzo.
0: Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego
0: się narodził,
3: nowego ducha. Tak,
0: żeby się narodził, była potrzebna kobieta,
2: tak,
0: i trzech mężczyzn.
2: Absolutnie.
4: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
4: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
4: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewałam od razu ten refren. Gdy topisz mnie. Od razu czułam, tak, że to będzie tak, to był, mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do Polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
4: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno. Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
4: Ponad 20 osób, potem dali zakaz już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak,

0: To tak kto tam siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
1: Piasek chyba.
2: Nie? A tak, Piasek i... I to tyle?
1: Nie, nie.
3: I Baron.
1: Thompson tak, i Baron, tak. Tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
3: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
3: Proszę bardzo.
1: Tak i...
3: Była 8. edycja. Boże, kiedy to
1: dawno. I rzeczywiście ten Voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
2: Półfinale
1: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
2: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby była.
3: Opowiadaj, można powiedzieć.
1: Tak, oczywiście,
3: Jak
2: ja powiedziałam bez
3: zdradź tajemnicy.
2: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
1: Ja pamiętam to, jak...
2: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
1: Mały przekręcik poszedł.
2: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
1: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten Voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Wiedzieliśmy, że
3: nie wiedzieliście do końca.
1: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
3: To... Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
1: O, tak.
3: Nie?
1: Tak.
4: I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
1: Swój, tak, absolutnie. Nasz utwór, to nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny, no
3: jakiś
1: po prostu
3: tam,
1: bajka.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał.
2: To bardzo
4: Więc
2: miłe.
4: To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
3: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.
5: Historia polskiej muzyki.
6: W tym odcinku Historii Polskiej Muzyki poznacie postać Anny Schmetterling, choć pewnie bardziej wykonawczynię tego hitu.
7: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
6: Możecie kojarzyć jako Annę Jantar. Zabiorę was w muzyczną podróż do lat 70. Kasia Grodzka, ruszamy. Anna Schmetterling przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu w wieku 4 lat. Kiedy okazuje się, że dziewczynka posiada słuch absolutny, zaczyna naukę gry na fortepianie. To właśnie w swoim rodzinnym Poznaniu artystka stawiała pierwsze kroki w karierze muzycznej. Jeszcze jako licealistka uczęszczająca do średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu i rytmiki, w 1968 roku razem z zespołem Polne Kwiaty nagrała słynny przebój grupy No to co pod tytułem Po ten kwiat czerwony. Tak brzmiał debiut młodej artystki w poznańskim radiu.

Utwór na antenie Poznańskiego Radia pojawił się 16 grudnia 1968 roku po raz pierwszy i też po raz ostatni. Jego emisja została zablokowana. Rok później piosenkarka związała się z grupą Waganci. To tam właśnie poznała swojego przyszłego męża, Jarosława Kukulskiego, który stał się także jej menadżerem i współautorem tekstów do jej piosenek. Co ciekawe, Big Beatowi Waganci powstali na początku 1968

1969 roku, a już latem do grupy dołączyła młoda wokalistka Anna Schmetterling. W czerwcu 1970 roku grupa pojawia się na scenie 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Szła noc w koncercie Przeboje sezonu.

koncercie występuje wielu znanych wykonawców, prawdziwych gwiazd polskiej estrady, wykonujących znane przeboje. Wśród nich m.in. Urszula Sipińska, Maryla Rodowicz czy też Halina Frąckowiak. W tym czasie ogromną popularność zyskuje utwór Co ja w tobie widziałam, który zajmuje dwukrotnie pierwsze miejsce na liście Studia Rytm i drugie w plebiscycie na najpopularniejszą piosenkę miesiąca czerwca pierwszego programu Polskiego Radia.

0: Co ja w tobie widziałam, sama artystka w jednym z wywiadów mówi tak. To był w zasadzie przebój, ale ta piosenka jeszcze nie szła na moje konto jako solistki, tylko na konto zespołu Waganci. Niemniej jednak dużo osób wie o tym, że ja właśnie tę piosenkę śpiewałam jeszcze nie jako Anna Jantar, ponieważ ten pseudonim nieco później obrałam tylko jako Anna Schmetterling i zespół Waganci. Warto wspomnieć, że Anna od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką. Marzenia odziedziczyła po ojcu, Józefie Schmetterlingu, który szczycił się nienaganną dykcją, zdolnościami aktorskimi i wielkim czarem. I co prawda Anna aktorką nie została, ale za to, jako znakomita piosenkarka, zagościła na dużym ekranie w 1971 roku razem z grupą Waganci. Chodzi o film Milion za Laurę w reżyserii Hieronima Przybyła.
1: Co się stało? O, pani będzie zapowiadała.
2: Ja?
1: Proszę.
2: Ale ja nie potrafię.
1: Dobiści na estradę! Dobiści!

To była piosenka Czujna Straż autorstwa Jarosława Kukulskiego i Lecha Konopińskiego. Chyba wielkiego spoileru nie zrobię, jeżeli wspomnę, że film opowiada o pogoni za Laurą, która to okazuje się być zabytkową gitarą. Rok później grupa przestała istnieć. 1 lutego 1972 roku artystka zdaje egzamin przed komisją weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskując tytuł zawodowej piosenkarki, no i tym samym oficjalnie rozpoczyna karierę solową, przyjmując pseudonim sceniczny Anna Jantar. Jarosław Kukulski już jako jej mąż został kompozytorem jej największych przebojów. W roku 1972 para nawiązała współpracę z Czerwono-Czarnymi, z którymi jako ekstrawaganci, wzmocnieni Włodzimierzem Wanderem, wspólnie koncertowali po kraju i za granicą. W tym samym roku polskie nagrania wydają pierwszy samodzielny krążek Anny Jantar, tak zwaną czwórkę. I jak sama nazwa wskazuje, znajdowały się na niej cztery piosenki. Kiedy dziś patrzę na to pole...

Z zespołem Ekstrawaganci para odbywa 3-miesięczne tournée po 9 republikach Związku Radzieckiego. Sama Jantar trasę koncertową wspomina dobrze. W jednym z wywiadów stwierdza, że była ona udana. Jednak po powrocie do Polski muzycy zostali bez pracy, bo w tym czasie nikt nie chciał inwestować w zespoły, a to było potrzebne, by zapewnić na przykład sprzęt muzyczny czy też stroje. To był decydujący moment w karierze artystki, bo to właśnie wtedy zaczęła występować solo i nawiązała współpracę z wrocławską agencją artystyczną Impart. Jantar przyznaje później, że był to najtrudniejszy okres w jej karierze. Piosenkarka stawia więc na promocję. Wygrywa plebiscyty na najciekawszych nowych artystów, startuje w konkursach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. Coraz częściej też bierze udział w nagraniach telewizyjnych, między innymi w Studio 13 z liryczną kompozycją Komu się kłaniacie, nieboskłony.

roku 1973 przez krótki czas współpracuje z grupą 6, z którą nagrała pierwszą wersję przeboju Najtrudniejszy pierwszy krok.

Płyta odniosła niebywały sukces. Na artystkę spadł deszcz nagród, których kulminacją było wręczenie złotej płyty podczas Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie w 1976 roku. Łącznie zdążyła Anna Jantar nagrać tylko i aż 4 albumy studyjne. 14 marca 1980 roku o godzinie 11:15 przy podchodzeniu do lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie doszło do katastrofy samolotu z Nowego Jorku. Anna Jantar była jedną z 87 osób, które w tym wypadku zginęły. Anna Jantar swoim pięknym głosem, muzykalnością, piosenkami, niezwykłym ciepłem i życzliwością zdobyła trwałą pozycję wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej i na zawsze zagościła w sercach fanów.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Wrocławskie osiedle na Dodrze, kiedyś zaniedbane i zapomniane, dziś dzięki artystom i samym mieszkańcom pełne kolorów, rzeźb i figur. Odwiedzane przez mieszkańców, ale i turystów. Historię kolorowego podwórka poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w kolorowych podwórkach. To symboliczne miejsce i ładne miejsce, ale przede wszystkim ważne miejsce. Co możemy powiedzieć o jego historii?
3: Mariusz Mikołajek, artysta malarz. No, historia jest, że tak powiem, i długa i krótka, bo 10 lat temu stworzyliśmy fundację, OK Art się nazywa, za namową ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury, bo wcześniej ja, Witek, który ją stworzył, mój syn, robiliśmy różne działania z ludźmi, ale były to działania nie oparte na współpracy bezpośrednio z miastem. Dyrektor Wydziału Kultury wtedy zadzwonił do mnie i poprosił, powiedział, że remontują różne obiekty w przestrzeniach na Dodrza, wewnętrznych, w podwórkach. Wiedział, że mam doświadczenie w pracy z ludźmi różnymi w obszarze sztuki i wręcz powiedział, żebym poprosił, żebym stworzył fundację, bo to da szansę po prostu na wystartowanie w konkursie. No i stworzyliśmy taką fundację, no i zaproponowano tak, żebyśmy na Jagiellończyka taki obiekt, ale on był dla nas, dla mnie przynajmniej za duży, zadecydowałem jako szef fundacji, że nie chcemy się zajmować budynkiem, tylko chcemy się współpracować z ludźmi, po to się to robi, prawda? No i ten obiekt tutaj mi się strasznie spodobał, w oficynie Roosevelta 5A, tutaj jest adres, bo po prostu jest mniejszy, to są tylko dwa pomieszczenia do pracy, góra-dół, toalety, malutkie jedno pomieszczenie takie magazynowe i koniec, tu nic więcej nie ma. A druga rzecz, która tu jest rewelacyjna, to, że jest w samym centrum tego podwórka i wszyscy ludzie wokoło, w takiej elipsie, mogą zerkać, co tutaj się dzieje, prawda? Czyli artyści są na widoku. Tak to się zaczęło. Złożyliśmy papiery, wygraliśmy ten konkurs. No i zaczęliśmy tu historię. No ale też początek tej historii pisaliśmy już w taki sposób, żeby wygraliśmy konkurs, a klucze dostaliśmy po 2-3 miesiącach, ale już wiedziałem, że to miejsce nie powinno prowadzić jeden, dwóch artystów, tylko że to powinno być grono różnych, z różnym wieku twórców, żeby to, bo to też ludzi edukuje, też pokazuje im, jak różni ludzie w tą sztukę wchodzą i tak dalej. I też różni artyści inaczej prowadzą te warsztaty, więc zaprosiłem do współpracy kilku młodych twórców, a też Witek był, pod ręką mój syn tak samo, bo mój syn w ogóle współtworzył nam, Jan Mikołajek współtworzył tą fundację. Postanowiliśmy, żeby siąść na ławkach tutaj, bo ich było dużo wtedy tutaj przed tym budynkiem i po prostu zacząć malować, rysować. Ja malowałem kiedyś dużo portretów akwarelowych. No to siadłem, zacząłem malować portrety akwarelowe. Miłosz Wis rysował portrety dzieciom, ale nie tylko dzieciom. Bardzo dużo ludzi się przyjęło. Ja chyba z tych portretów namalowałem z 50. On narysował ze 100 rysunków. I oddawaliśmy to ludziom, oczywiście za darmo. No i mówiliśmy, jaka jest sytuacja. No więc ludzie tutaj jedni myśleli, że to powstało, bo to ma być coś takiego, że ktoś to kupił i tak dalej. No jak się dowiedzieli, że to artyści mają prowadzić, no to ogólnie to było miłe, tym bardziej, że artyści zaczęli im portrety robić za darmo, więc to było już w ogóle na czasie. Ale też przede wszystkim poznawaliśmy się, prawda? Bardzo ciekawe różne osoby przychodziły, niektóre już nieżyjące i po prostu zawiązywała się rozmowa, jak to jest przy malowaniu portretu, o wszystkim, o życiu i o innych sprawach. Witek i Jasiu to fotografowali, powstał doskonały materiał dokumentacyjny i mówiliśmy ludziom, że za 2 miesiące około poinformujemy, będzie otwarcie, przyjedzie pan prezydent, bo tak było zapowiadane nam, na pewno dyrektor Wydziału Kultury, że oni tutaj powinni przyjmować tych gości, a my jesteśmy dodatkiem do tego. No ale wiadomo, no, ludzie musieliby przyjść, żeby przyjmować, no ale właśnie poprosiłem, zawsze prosiliśmy ludzi, żeby odnieśli te portrety właśnie tydzień przed imprezą, że my po prostu damy informację. Zresztą już dawałem wtedy, że to było, bo w październiku mieliśmy otwierać, więc tak, żeby na początku października odnosili te portrety, to my wtedy je oprawimy, prawda? I zrobimy z tego wystawę. No i to też była taka, no bo to jest skomplikowana sytuacja, komuś coś malujesz, on to bierze do domu, a potem ma odnieść, prawda? No ale to już, to wiedziałem, że to nam pokaże, na ile my jesteśmy już w jakiejś takiej drobnej zażyłości z tą społecznością. No i to pokazało, że jesteśmy w zażyłości, bo 95% ludzi te portrety odniosło. Przynieśli też za namową i propozycją Witka Liszkowskiego, on w latach 70. jeszcze robił takie projekty z mieszkańcami różnymi na ulicach. Stoły takie, na których pokazywał w ogóle życie ludzi poprzez ich fotografie. No i tu ludzie też przynieśli swoje fotografie. No nie wszystkie rodziny, ale kilka osób tych przyniosło. Stworzyło to bardzo ciekawą sytuację w ogóle, bo faktycznie jak przyjechał pan wiceprezydent Grell, który tu u nas od tego momentu już właściwie na każdą rocznicę bywał, potrafił tutaj 3 godziny spędzić, spędzić po prostu na imprezach. Wyraźnie to miejsce go w jakiś sposób tam dotknęło, bo atmosfera była niesamowita, już jak zaczęliśmy pracę z ludźmi. No i po prostu ludzie przyszli wtedy. Poczęstunek był i tak dalej. I tak to miejsce się otworzyło. No i wtedy to tabuny, dzieci, starszych osób trochę i to prowadziliśmy. I tak po roku właśnie przyszło mi do głowy, że... Bo to było miejsce wyremontowane i te spekulacje były takie, dlatego że miejsce zabaw było i śmietnik, ale wszystko wokoło to było bardzo zaniedbane. No, zaniedbane to takie słowo delikatne. Po prostu często śmierdzące, opuszczone bramy, obsikiwane. I tak po prostu tak to wyglądało, no wokoło. Elewacje sprzed 40 lat, jakieś dziury opadające i tak dalej. No i tak mi po roku przyszło, żeby po prostu wyjść na tą przestrzeń. Ja nigdy nie malowałem street artu, ja jestem artystą malarzem, maluję swojej pracowni od kilkudziesięciu lat obrazy. Jest to mój zawód, moja pasja i też część, bardzo ważna część mojego życia, ale która mnie też nauczyła wiele i też pokazała, jak dużo to można dużo dać poprzez sztukę innym osobom, prawda? Bo ja z tymi swoimi obrazami to wychodzi. Oprócz tego, że je malowałem i robiłem wystawy w jakichś muzeach czy galeriach, to też wychodziłem w takie miejsca bardziej ekstremalne, jak więzienie, dom dziecka, Monar. I tam robiłem wystawy, spotkania, szkoły i tak dalej. I widziałem, jak dużo dla ludzi może znaczyć takie spotkanie po prostu szczere w obszarze sztuki. Jak dużo może to zmienić w moim życiu oczywiście, ale też w życiu innych osób wokoło, gdzie zawiązywały się fantastyczne rozmowy i po prostu szczere przede wszystkim. No to jest podstawa, tak jak szczerość jest zupełnie podstawą w pracy twórczej, w pracowni, jak jesteś sam na sam, czy z kawałkiem gliny, czy z płótnem i farbami, to samo dotyczy, jak ty wychodzisz do człowieka, prawda? To jest podstawa. Tak mi przyszło do głowy, żeby wejść tutaj na te elewacje. Powiem szczerze, że na przykład Witek był już, mówi, co ty oszalałeś, już mamy swoje lata, bo to trochę tak wyglądało, no, bo my nie chcieliśmy wchodzić tak, jak to street art wchodzi, prawda, bo street art wchodzi, że to zazwyczaj w nocy się nie ma nic, jest jak na przykład jakaś elewacja opuszczona, obsyfiona czy tego i nagle się pojawia fajny obraz, nawet na takiej obsyfionej świetnie to wygląda, tylko czy wiadomo, że to zaraz opadnie, prawda, no my tutaj nie jesteśmy typowymi takimi artystami, bo u nas od początku ważne było, żeby zacząć od remontu tych, tak jak potrafimy, no wynajęliśmy firmę, ona niestety się nie sprawdziła, więc wiele trzeba było własnymi rękami też robić. Budowlańcy, których tu poznaliśmy, pojedynczych osób, szczególnie pan Witek nam bardzo pomógł, taki już na drugim podwórku, bez niego to byśmy nie ruszyli tych najgorszych fragmentów. No i tak do trzeciego, czwartego, piątego metra po prostu zbijaliśmy te tynki, gruz się wywoziło i nakładało po prostu ten. I wtedy też widzieliśmy, jak szacunek ludzi zaczyna wzrastać względem nas, bo jednej rzeczy ich dzieci doświadczały tutaj fajnych rzeczy na warsztatach, no ale cały czas byliśmy jakimiś artystami tam gdzieś w czymś tam, no oczywiście prowadzącymi jakieś fajne warsztaty i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy remontować to podwórko, no trochę potu tu się wkładało i tak dalej, to te różne społeczności, które tu żyją, bardzo różni ludzie, naszego społeczeństwa, no po prostu jakoś, no szacunek, czułem to, że wzrasta do tego, no i potem jak już te tynki położyliśmy, no to trwało tam z 2-3 miesiące, to zaczęliśmy to malować, ale malowaliśmy na kolory, że to szło na przykład żółcienie, przychodziły fiolety, błękity, potem błękity, fiolety w jakieś zielenie, prawda? I tak szło wokoło. No i wszyscy byli przekonani, że to już jest piękne dzieło, które powstało i zmieniło im rzeczywistość. I to było fantastyczne, bo po prostu to już zmieniło tą rzeczywistość, no bo z obsyfu zrobiliśmy coś kolorowego i fajnego, prawda? Po prostu, no, nieopadającego i tak dalej. Ale no to nie była rzeczywistość. Zanim zaczęliśmy na tym malować murale, to tam minął miesiąc, dwa, ale nikt tego nie sprayował. To było fajne, że to po prostu nie było niszczone kompletnie. I wtedy jak ludzie już widzieli, po co my to robimy. Ci, którzy tu przychodzili na warsztaty i tak dalej. I oprócz dzieci mieliśmy i trochę młodzieży, fajnej bardzo, i starsze osoby. No to powiedzieliśmy, że teraz będziecie mogli namalować swój pierwszy mural w życiu. I ludzie wybierali na przykład motyw czy obraz. Pani Irena Korzeniska wybrała obraz, który malowała, marynistyczny obraz taki ze skałami, piękny, morski. No i właśnie powstał mural taki ze skałami, gdzie pani Irenka stoi na brzegu, maluje obraz. Ten obraz, który widzimy, to ona ma na sztaludze i go maluje, prawda? No i przyszło do głowy nam wtedy, żeby po prostu zacząć też jakieś ryby ulepić, ptaki, no i ryby zaczęły z ptakami latać w przestrzeni, ale też pływać w wodzie. No po prostu ta ceramika, bo też problem był w tym, że my tu mamy piec ceramiczny, no bo się uparliśmy, żeby miasto ten piec tu kupiło, prawda? Widzieliśmy, jak ważne jest lepienie, ale też lepienie, żeby to coś zostawało. Ludzie sobie tu lepią, komuś coś dają w prezencie, ale wiele rzeczy zostawało. I te rzeczy po prostu poszły w dużej mierze na mur, a potem już na mur były też lepione, prawda? No i zaczęły powstawać murale ludzi, gdzie my nadaliśmy temu tytuł ogólnie podwórko atelier sztuki, czyli po prostu, co to jest atelier sztuki, tam wszystko może powstać, prawda? Więc każdy temat. No więc, ale tematy, jak my nie tyle narzucaliśmy, tylko sugerowaliśmy, na przykład rajski ogród, no to takie, żeby każdy mógł coś tam włożyć. No, do rajskiego ogrodu, no to każdy coś, no, czy listek drzewa namaluje, czy zrobi, dajmy na to, nie wiem, koczkodana na drzewo, czy banana domaluje, no to wszystko się w rajskim ogrodzie po prostu mieści. No to taki jest właśnie rajski ogród, że jest tam wszystko. No i po prostu, czy Toń morza. Pamiętam, jak syn Jasiu mówi, tato, musimy zrobić głębiny morza i zaprosić, żeby ludzie przyszli, bo tylko korzystali z pieca ci, którzy tutaj przychodzili, żeby każdy przyszedł i ulepił swoją rybkę do Toniu morza. No i wtedy ze 100 osób tu przyszło lepić rybkę, a przyszedł między innymi Zenon Dębowski, ślusarz z zawodu, który wziął kawałek gliny i ulepił w domu tą rybkę. Jak zniósł ją, no to po prostu to była świetna rybka. Rybka po prostu marzeń. No i od tego momentu Zenek wszystkie większe formy ceramiczne, tak jak niektóre, na przykład na drugim podwórku jest taka, tasie są, jeden ptak ma 3 metry, to są przez niego lepione. No i tak to zaczęło po prostu tu funkcjonować, że oprócz prowadzenia warsztatów i budowania tej relacji z ludźmi w tym normalnym, wspólnym tworzeniu, prawda, jakby wyzwalaniu w ludziach też pasji do tego, odnajdywaniu tej pasji w nich, no. Świetne dziewczyny tu były, do którym stworzyliśmy możliwości w ogóle. One przychodziły i rysowały mangowo. Fajnie to robiły, prawda? No bo taki zachwyt jest w młodzieży nad tą rzeczywistością, no ale załatwiliśmy, płaciliśmy modela i miały 2 razy w tygodniu na górze rysunek po prostu z natury. Teraz dalej na przykład Laura rysuje mangowo, ale robi to naprawdę lepiej, bo wszystko wychodzi już z tego, że ona się po prostu napatrzyła trochę na ciało ludzkie, narysowała je tak, jak ono wygląda, nauczyła się trochę tego światła prawdziwego, prawda, od natury, obserwacji natury, bo wszystko się od tego bierze. No i Laura właśnie, obie poszły potem do liceum plastycznego, Laura i Julia, bardzo zdolne dziewczyny, to teraz tak uważam, niesłychanie wartościowe, dynamiczne w ogóle w tym, no. Także piękne to i namalowały też swoje tam kawałki murali, takie właśnie alamankowe. Pamiętam, jak żółwie malowały, to się tak pociły, tak były zdenerwowane. A potem jak już malowały, te swoje kawałki już się rozluźniły. No a potem to już w ogóle artystki się stały, prawda? Także no, to jest takie miejsce, które no, wyzwala w ludziach ten potencjał, który się opiera na wrażliwości naszej. Potencjał na to, żeby samemu tworzyć, ale też potencjał, żeby zobaczyć sztukę inaczej.
2: Jest to atrakcja turystyczna również dla wrocławian i dla turystów odwiedzających. Czy często tu właśnie przychodzą?
3: To pytanie też jakby nawiązuje do mojej odpowiedzi bardzo długiej, przepraszam za nią, na to pierwsze pytanie. Po prostu, czym kultura jest? No proszę Państwa, no, wyszliśmy na podwórka, gdzie budynek był wyremontowany, ale wszystko inne było niewyremontowane. Ja nie będę opowiadał, jak podwórka wyglądały, no bo Państwo mogą sobie sami wyobrazić. Po prostu nie wyglądały dobrze, tu turyści nie przychodzili. A ludzie, którzy mieszkali, znaczy tak zrobiliśmy potańcówkę na drugim podwórku, bo zrobiliśmy to i pierwsze podwórka atelier sztuki, przyszła pani z drugiego podwórka i przyniosła list. I ten list był podpisany przez 250 osób, że oni proszą, żeby u nich też zrobić takie podwórko. No więc powiedzieliśmy, że postaramy się, no skończymy to, to postaramy się zrobić u nich takie podwórko. No więc wszedłem na ich podwórko, to było podwórko bez śmietników, bez kanalizacji, większość elewacji to dziury powojenne i po prostu tynk, który opadł. No i błoto i syf. No i szczury takie trochę większe niż normalne, czyli nawet niektóre dochodziły do 0,5 metra. No może przesadzam, ale było. No tak to mniej więcej wyglądało. I jak zrobiliśmy tam podtańcówkę wśród takich pojemników śmietnikowych, które wróg ustawiliśmy, żeby chociaż jakiś porządek był, bo ta podtańcówka już była, jak już się zdecydowaliśmy i zrobiliśmy część elewacji, remont środkowej i na tych elewacjach powiesiliśmy swoje obrazy, bo tak zaczynaliśmy projekt. Tutaj na pierwszym podwórku też, że na tych elewacjach, które wyremontowaliśmy, na początku nawet na niewyremontowanych, robiliśmy wystawę naszych prac, pokazywaliśmy ludziom, co my robimy i tak dalej, żeby im pokazać też, no. No i to tak ta przestrzeń była udamawiana, że tak powiem, czy jakby przystosowywana do sztuki. No i tam zrobiliśmy właśnie wystawę i tą potańcówkę. Romowie, którzy tutaj na tym naszym pierwszym podwórku licznie mieszkają, poszli tam, puścili muzykę. Wszyscy wspólnie, zeszło ileś tam osób, może nie za wiele, ale no ileś tam osób zeszło, to na imprezie chyba ze setka była, a może mniej trochę, ale była. Ale ujęło mnie zachowanie jednej pani, która podeszła do mnie, gdzieś tam się wtuliła we mnie z boku. Ja mówię, co się dzieje? Jak pan to zrobił, że ja mogłam po 25 latach, i ta pani miała łzy w oczach, mogłam zejść na swoje podwórko? No i pani zeszła na swoje podwórko, pobawiła się z nami, potańcowała, była naprawdę free i świetnie. Potem obrazy się ściągnęło i zaczęliśmy malować to drugie podwórko. Tam remont był strasznie ciężki, długo trwał. Malowanie było też dosyć, tu nam dużo na pierwszym pomagali ludzie. Tam nam też pomagali, szczególnie pan Edward Stankiewicz, świetny gość, bardzo w rzeczach technicznych i tak dalej, i w malarskich prostszych. Jak malowaliśmy na przykład Mondriana, to wiadomo, że namaluj żółte, no to malował żółte na płasko i dwóch panów z nim tak samo, prawda? Ale jak już malowaliśmy bardziej skomplikowane fragmenty malarstwa, chociażby Frida Kahlo i tak dalej, no to już na przykład Frida Kahlo ja ciągnąłem, ale boki robiły dwie panie u nas z warsztatów, które już były po prostu zauroczone na przykład tą malarką i tak dalej. Przedstawienie, bo tak pomyśleliśmy, że nie można powtarzać tematu na drugim podwórku, tylko trzeba pokazać ludziom, że sztuka to nie jest tak zwany Picasso, który nie wiadomo jaki w ogóle jest, tylko że sztuka to jest wielość różnych artystów, różnych postaw, różnych. No i tam powstawały od Groty Lascaux murale poprzez sztukę egipską, starożytność, prawda? No i potem Simung, którego ja wskrzesiłem, bo bardzo kocham tego malarza, bardzo dla mnie jest bliski. I wiele, wiele innych, prawda? No surrealizm i tak dalej. I to wszystko jest opisywane, więc to podwórko ma też bardzo taki fajny aspekt, nie na siłę, ale jednak edukacyjny. Prawda? Że przybliża ludziom, oddala stereotyp, a pokazuje, czym sztuka jest i może być. Ale czym ona jest i może być w pracowni, to nie jest wszystko, bo czym ona jest i może być na ulicy, czym ona jest, może być w moim domu, w sypialni, czym ona jest po prostu, no nie wiem, no w sali kongresowej, czym ona jest po prostu wśród no, obradujących polityków. No jeżeli ją dopuścimy do tego, żeby ona była wśród nas, to byśmy się inaczej do siebie odnosili, byśmy przede wszystkim siebie szanowali, byśmy używali własnej wrażliwości w życiu osobistym, bo bez niej nie stworzymy nic. Dalej powiem, bez tej wrażliwości prawie nic nie zobaczymy. Nie zobaczymy dobrego obrazu, a przynajmniej nie zobaczymy go tak głęboko, jak możemy go zobaczyć, jeżeli nie zatracimy to, co w nas jest istotą człowieczeństwa. Zaczynając ten projekt, ja nie macałem, że zróbmy, może wyjdzie. Jak pamiętam, malowaliśmy drugą część, drugi kawałek muralu czy coś, przyszło trzech policjantów. Witek był na Liszkowski na drabinie. Ja stałem obok tej drabiny i policjanci pukali się w czoło. Mówi, co panowie robią? No malujemy. Ale po co panowie malują? No jak to po co? No żeby to miejsce się zmieniło. Ale to nie ma sensu. Ci ludzie to wszystko zniszczą. No wie pani, no oni tu przychodzili i po prostu, no, do sytuacji. Ja tu też byłem w sytuacji, gdzie ludzie się cieli butelkami, prawda? I chciałem ich rozłączyć, ale mi wtedy mój syn odciągnął. I całe szczęście, bo żebym tego projektu nie zrobił. Po prostu były takie realia życia, no. Czyli mówili tak, ale ja co innego doświadczałem w obszarze sztuki. Jak robiłem działania w domu dziecka, czy robiłem działania w więzieniu, czy robiłem działania w Monarze. Jak szedłem ze sztuką, często w miejsca, można powiedzieć, ostatnie, gdzie powinienem być wypluty z tymi swoimi obrazami, a czasami wykopany w ogóle przez swoją egoizm, pyszałkowatość czy inne rzeczy, to spotykałem się z szacunkiem i z tym, że ludzie często się tak mocno otwierali na to, co im proponowałem, czy proponowaliśmy, że to było po prostu dla mnie, to mnie po prostu porażało. Ja jako artysta 30, 35, 40-letni, oprócz setek godzin, które spędzałem w pracowni malując obrazy, zacząłem spędzać dziesiątki, setki godzin, bo to zaczęła być mój taki po prostu idea fix, żeby to, co maluję, nie pokazywać tylko w zacnej galerii czy muzeum, chociaż czasami by się przydało, no, udało mi się to kilka razy, więc chwała Bogu, ale też po prostu wynosić to do człowieka, pokazywać. No, na dworcu zrobiłem przecież akcję działania w 92 roku. To właśnie było takie pierwsze działanie oficjalne, silne, które po prostu niesamowite działanie. PKP, popatrz, kiedy przechodzisz, popatrz, każdy przechodzi. Ktoś mi zapytał, dlaczego dworzec? Dlatego dworzec, że tam jest każdy człowiek i każdy człowiek tam jest równy, proszę państwa. To dlatego dworzec. No tylko dlatego. No, nie dla hecy, nie dla kombinowania, tylko dlatego, że tam w podróży każdy mógł zobaczyć to, co ja, Christos Mandzios, Zbyszek Mil, Czesław Chwiszczuk zaproponowaliśmy. Dlatego. I wtedy robiąc tą wystawę nie wiedziałem, czym jest sztuka i kultura. To były robione rzeczy intuicyjnie. Wtedy, kiedy wychodziłem do więzienia, dalej nie wiedziałem. To były rzeczy intuicyjne. Ale jak kończyłem działania w tych miejscach, więcej wiedziałem i coraz mniej intuicyjnie działałem, a coraz większą miałem pewność, czym kultura jest i może być w naszym życiu. Wchodząc tu na podwórka, ja byłem pewny, że ludzie tego nie będą niszczyć. Może ktoś powie, ty jesteś głupi, pyszny i tak dalej. Moja siostra to przede wszystkim powie, że ona świetnie się wpisała w projekt, prowadzi teraz galerię tu 150 metrów okej artu od tego miejsca, bo też postanowiliśmy na pewnym etapie jakby otworzyć w byłym sklepie spożywczym galerię, żeby ludzie zobaczyli, że te rzeczy, co robią tutaj, to wszystkie wejdą, a tam już nie wszystkie, prawda? Tam też robi, to jest chyba jedyna galeria w kraju, która my artyści pokazujemy razem z ludźmi. To są ich prace i nasze, prawda? Wspólnie. Wystawy robimy wspólnie. Świetnie ta galeria. Zapraszam Państwa na Jedności Narodowej 73. Piękne prace są ceramiczne, malarskie i tak dalej. Po najtańszych cenach. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie miejsce, że tu wysokich cen nie można dawać. Po prostu. No, to jest realne. No. To nie jest niszczenie rynku, bo to jest jedyna galeria taka w kraju. Także to jest niszczenie rynku w ogóle. Ludzi trzeba się nauczyć myśleć przyjaźnie o sztuce i o kulturze. Trzeba wyjść naprzeciw nich, stworzyć możliwości, że każdy może sobie coś kupić. Każdy może poczuć ten smak. Że kupił sobie coś od artysty, czy coś pięknego, prawda, w galerii. Trzeba oduczyć ich bania się wejścia po prostu do galerii. To jest podstawa, to nie jest galeria komercyjna. My nie mamy tam przychodu, chodu i tak dalej. Utrzymujemy właściwie sami, ale po prostu ona naprawdę jest takim małym płucem tego projektu, bardzo istotnym i ważnym, prawda? Ale już wracając do pani pytania tutaj, o tych turystów. Tak jak byłem pewny, że... byłem pewny, że ludzie nie zniszczą tego, no bo moje zaufanie, które miałem do ludzi, które mi towarzyszyło, czy w więzieniu, jak robiliśmy happening z Christosem Mandziosem, z 100 więźniami, gdzie najmniejszy wyrok to był 12 lat, prawda? To było niesamowite w ogóle to działanie wspólne. Ludzie się tak otworzyli tam. Upewniało mi w tym, jaki szacunek jest w ludziach, jak się nie przychodzi dla hecy dla nich, jak i wyzwala się w ludziach przez ich wrażliwość szacunek w ogóle dla tego, co im się proponuje. I ja wiedziałem, że tu, jeżeli uda się nawiązać relacje, a je jednak jakoś nawiązaliśmy, to nie my zaczęliśmy klasać to, ale ludzie z nami zaczęli to gruntować. Ludzie z nami zaczęli, pierwszy mural to nie nas, tylko pani Irenki. My jej pomagaliśmy, żeby to powstało, żeby było razem. Przecież ona pierwszy raz stanęła przed ścianą, 25 metrów długą. Gdzie ona by to sama namalowała, w ogóle zakomponowała i tak dalej. My po to byliśmy, żeby ludziom w tym pomagać. I ludzie to widzieli. I to wszyscy to widzieli. I zaczęli ochraniać to miejsce. Wszyscy, którzy tu żyli. I nikt tego nie niszczył. Nikt nie zniszczył nic przez 10 lat. I zaczęli się pojawiać po prostu turyści. Tak jak na tym pierwszym podwórku, tak po roku na drugim, gdzie nie było żadnego remontu, dalej biegały szczury, tylko było te elewacje zrobione. Śmietników nie było. No ale udało się dzięki wiceprezydentowi Grelowi, że powstały dwa śmietniki, czyli już została przestrzeń uporządkowana. A po 2 latach bodajże miasto zaczęło remont i teraz go skończyło chyba rok czy półtorej roku temu. I to jest absolutnie inna przestrzeń do życia w ogóle. Do życia. Wiecie Państwo, jak po prostu jaką mam drobną satysfakcję, że po prostu gdybyśmy nie namazali na tych ścianach te, dajmy na to, 2000 metrów kwadratowych murali, to ci ludzie nie mieliby tego remontu zrobionego. I na początku miałem taki odruch, że jak ludzie będą zakrywać, bo jak będą ocieplenia robić, no my się tyle napracowaliśmy, na przykład robiliśmy taki, jeden fragment jest na drugim podwórku, który z kibicami razem Śląska Wrocław robiliśmy z takim trochę aspektem patriotycznym, ale przedstawiający przede wszystkim przybliżający sztukę Grodgera, bo on był bardzo dobry i tak dalej. I tam dużo szczegółów było takich postaciowych. Bardzo dużo czasu z Witkiem poświęciliśmy, a potem już ja, żeby to powstało, prawda? Żeby powstał ten mural. I nagle ten budynek jest ocieplany, prawda? Czyli no masz w sercu coś takiego, no ale dlaczego? Tego i tak dalej. Ale potem zrozumiałem, no przecież ciesz się z tego, no to właśnie o to chodzi, że on został ocieplony. No ale tutaj z administracją weszliśmy w fajny kontakt i administracja sama, może byście to powtórzyli. No firma, która im to ocieplała, Powiedziała, pewnie powtórzę, ale jeżeli jakby no nie położycie na całości chropowatego po prostu tynku, no bo na chropowatym się strasznie malujemy, malujemy nie sprayami, tylko pędzlami, więc po prostu jest tradycyjne malarstwo. No ale ci ludzie byli tak otwarci z firmy Dragon, z którą współpracujemy do teraz, zostawiają nam rusztowanie na 3 dni, 7 dni, 10 dni, my za to nie płacimy i tak było na drugim podwórku, że zamiast coś się zwijać, no to zakryli celnika Rousseau, to był mural, który był 3 metry wysokości i 8 metrów długości. Zostawili nam rusztowanie, my zrobiliśmy bardzo prosty projekt, no to sami oni powiedzieli, możecie malować i administracja do samej góry, ludzie chcą. Ale mówię, no nie namaluję do samej góry, bo wydam na farby 4-5 tysięcy, my tego nie mamy. No jak ja namaluję? Ale do 12 metra namalowaliśmy tego celnika. Zrobiliśmy dół podobny do tego, co było. Jedno drzewo wyrzuciliśmy do góry. Mieliśmy takie ogromne źrenice, taką z oka ceramiczną. I ta źrenica ceramiczna okazała się okiem potężnego kameleona, który wisi nad tym całym celnikiem Rousseau i co robi? Zżera motylka. Próbuje przynajmniej zeżreć. No po prostu kapitalny powstaje mural o już nowej historii, nowej sytuacji. Podobnie było z surrealizmem. No, mural, który powstał w zeszłym roku na kilku opowieściach surrealisty, tam był Magritte właśnie, bo się zawsze odnosiliśmy do jakiegoś artysty, ale też był taki motyw surrealistyczny, który moja córka Hania Mikołajek, ona też po malarstwie jest, zaprojektowała takiego lewitującego słonia, który ciągnął motyle. Robili remont, te budynki usunęli, ja nawet o tym nie wiedziałem, bo wtedy trochę chorowałem, no ale coś mnie tknęło, pójdę, zobaczę to miejsce. Idę, patrzę, kurczę, ściana cała pusta jest, która jest robiona przez firmę. Wtedy nikt do mnie nie zadzwonił. Od razu mówię do chłopaków, do szefa dzwonię, mówię, robicie, no tak, ocieplamy, bo po drugiej stronie jest Caritas. Mówię, no to kładźcie ten tynk gładki. No okej, to tylko my bielą będziemy, to, ale to jak chcesz jakiś kolor, to nam przynieś. Przyniosłem błękit do zabarwienia, położyli nam ten błękit. Syn zrobił przepiękny projekt, no przepiękny, gdzie po prostu wziął fragment obrazu surrealistycznego, no chyba jednego z najbardziej znanych artystów, Salvadora Dali, to oprócz tego, że ludzie znają Picassa, to część też potrafi powiedzieć Salvadora Dali. To jest taki obraz, gdzie żaglówka płynie przez po prostu

0: prostu z plaży, prawda, i tak dalej. Na tej plaży siedzą dwa ogromne motyle, bo one są na pierwszym planie, więc one są bardzo duże. I to wszystko jakby oglądają, prawda? A po lewej stronie, co siedzi? Jak robiliśmy kameleona 400 metrów dalej na końcu tamtego podwórka, no to Zenek, powiedziałem mu: Zeniu, ulep kameleona, żebyśmy wsadzili w szuwary pod tego małego, pod tego dużego kameleona. I Zenek ulepił, ale poszkliwił w niesłychaną franę kolorów. I nie mogliśmy tego wkleić, bo ja mu nie powiedziałem, że tam jest monochrom i tak dalej. I on poszkliwił, tak jak polubił kolor, no to, że to było kolorowe, piękne, taki kolorowy kameleon. Jakbyśmy go wkleili tam, to on by nam rozbił tamto malarstwo. Ale tutaj ten kameleon w tym malarstwie surrealistycznym, tak kolorowym, pełnym tych motyli, różnych form, nagle przycupnął po lewej stronie ten kameleon niewielki, ale jak na ceramikę spory, bo mający gdzieś tak z metr, prawda? Czyli taka ceramiczka niezła, już widoczna. I co on tam robi w tym rogu? Wyciąga język. Józek, mój syn, namalował taką w 3D gałązkę i na tym w 3D malutkiego motylka. I siedzi i chce go pożreć. Proszę Państwa, cała ta historia jest oddalona 400 metrów od siebie, jest totalnie surrealistyczna, ale jest niesłychanie piękna. Została zrobiona na gruzach, na syfie, na po prostu porzuconym miejscu. I w tej chwili to ogląda, no, weekendami to tysiące turystów z całego świata. Zeniu stworzył książkę, Zenek, który tworzy ceramikę, znaczy taką, takie księgę, gości 6 lat temu, czy 7 lat temu z panią Marią Kabzą, która tu mieszka i też przepiękne obrazy maluje i ceramikę robi, mieszkanką. W tej książce, jak obliczył, już są wpisy ludzi z 85 krajów. No proszę Państwa, to nie byłem ja, który się przybierałem i mówiłem, jestem z Meksyku i przyjechałem tu, żeby zobaczyć te podwórka. Taki jest wpis na przykład. Ja nie ściemnam w tej chwili. Nie wiem, czy ten wpis dotyczy, bo nie zapamiętałem, z Meksyku, ale osoby, która przychodziła z jednego kraju do Wrocławia, żeby zobaczyć te podwórka. My tego nie reklamujemy. No ale to jest ta dobra strona internetu, prawda? Dobra strona, że przyjechała tu pani z Gany, z Afryki, nakręciła film 45-minutowy o Zenku też, bo spotkała Zenka. Zenek opowiadał o tych podwórkach i puściła to w Afryce.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Dylematy lidera. Zespół wciąż utrzymywał się na topie, ale Hołdys był coraz bardziej zmęczony. Po latach opowiadał, że za zarejestrowanie autobiografii miała go poszukiwać Służba Bezpieczeństwa, co oczywiście było konfabulacją. Jego znajomy Waldemar Świrgoń na pewno nie dałby mu zrobić krzywdy, a poza tym piosenka przeszła przez cenzurę, co jednoznacznie zamyka temat. Tym bardziej, że władze PRL-u nauczyły się już traktować rock jako swoisty wentyl bezpieczeństwa i interweniowano tylko w przypadkach autentycznych manifestacji politycznych. Władzy nie obchodziło, czego słucha młodzież, przyznawał Jerzy Urban. Obojętność nie dotyczyła tylko songów bezpośrednio politycznych lub imprez muzycznych o wyraźnie politycznym charakterze i ostrzu. Władza nie była jednak tak głupia, by sądzić, że koncerty czy płyty odciągną od kościoła. Potwierdza to relacja Piotra Szkudelskiego, że na koncertach wprawdzie milicja pałowała, ale tylko wtedy, jak ktoś się za daleko wychylił z tłumu. Zespół nie miał jednak z tego powodu żadnych nieprzyjemności, a czasami po występie członkowie kapeli rozdawali zomowcom autografy i pozowali z nimi do wspólnych zdjęć. Wynurzenia Hołdysa są zatem próbą dorabiania ideologii do pewnych wydarzeń i przyprawiania sobie skrzydeł lub kajdanek wrośniętych w ciało. Być może jednak lider zespołu prowokował służby porządkowe, oczekując, że koncert zostanie przerwany, a on sam aresztowany lub potraktowany pałką na scenie. W pierwszych dniach listopada 1982 roku podczas występu w Bydgoszczy tłumaczył fanom, że wódz Związku Radzieckiego Leonid Breżniew żyje jeszcze tylko dlatego, gdyż jest tak mało urodziwy, że nawet śmierć się go brzydzi. Faktycznie został wkrótce wezwany na przesłuchanie, ale tylko z tego powodu, że na koncertach dedykował piosenki tym, co siedzą. Natomiast gdy Breżniew zmarł 10 listopada 1982 roku, Hołdys odmówił uczczenia jego pamięci minutą ciszy, a nazajutrz powitał publiczność słowami, że tego dnia jest podwójnie świąteczne popołudnie. Miał na myśli dzień po śmierci sowieckiego satrapy i jednocześnie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, co

0: PRL-u pomijano milczeniem. Ponownie nie został aresztowany, chociaż nawet zdążył poinformować publiczność o zwolnieniu z internowania Lecha Wałęsy. Na zmęczenie materiału wpływał także mało higieniczny tryb życia muzyków. W efekcie lider uznał, że ma już dosyć ciągłych tras koncertowych i grania non-stop tych samych utworów. Pieniądze z koncertów przestały mieć dla niego znaczenie, gdyż czerpał dochody z innych źródeł. Ale przede wszystkim niebawem miał otrzymać tantiemy autorskie za pierwszy album grupy, co oznaczało dochód w wysokości około 1 000 000 złotych, podczas gdy średnia krajowa pensja wynosiła niespełna 15 tysięcy. Zapewne humor psuły liderowi także wzmianki o nim i jego grupie w piosenkach innych zespołów. Faktycznie czasami były mało sympatyczne, a co gorsza, wymieniano go po nazwisku. Pankrokowcy z WC twierdzili, że Hołdy zgniewa się i pieniążków chce. Natomiast członkowie Dezertera śpiewali, że Perfekt to banda zgredów i szpanerów, czyli młoda generacja, ale trochę wyłysiała. A Hołdys raczej nie mógł się pochwalić ani bujną czupryną, ani młodzieńczą sylwetką. Muzyk chyba nie do końca potrafił zrozumieć, że sukces budzi zawiść, albo z przemęczenia nie potrafił jasno ocenić sytuacji. Tym bardziej, że nawet TSA w utworze Spółka podawała w wątpliwość jego kontestację socjalizmu nad Wisłą. Podobno Hołdys walczył też. Jest wielu ludzi, wyjaśniał po latach Marek Piekarczyk, którzy są kontestatorami na pokaz. Nie mówię, że Hołdys takim był, nie mam ochoty ani prawa go oceniać. Jednak wielu udawało rewolucjonistów, a byli zwykłymi dupolizami władzy, korzystającymi z ogromnych przywilejów i profitów. Hołdys uznał, że musi odpocząć i pod koniec roku zarządził przerwę w działalności koncertowej. Czytał książki, słuchał muzyki, medytował i po raz pierwszy od dawna wreszcie rano budził się bez nerwów. Przy okazji jednak zorientował się, że nie wszyscy przeciętni Polacy go kochają. Rano poszedłem do mięsnego z kartkami, wspominał. Zająłem kolejkę i poszedłem sprawdzić z przodu, co przywieźli. Rozległy się głosy: a co ty se kurwa myślisz bez kolejki, gwiazdor pierdolony? To był dla mnie szok, bo raz, że nigdy nie podchodzę bez kolejki, a dwa, że byłem rozbestwiony. Zespół był tak podziwiany, że myślałem, że wszyscy mnie lubią. W połowie stycznia na pierwszym spotkaniu z kolegami z zespołu oświadczył, że zamierza zmienić dotychczasowy tryb życia. Nie chce już problemów organizacyjnych, utarczek z cenzurą, ciągłych podróży po kraju. Markowski i Szkudelski założyli rodziny, wyjeżdżali w trasy na zasadzie oderwania się od codzienności, natomiast Hołdys wracał do pustego mieszkania, którego nawet nie zdążył umeblować. Po latach przyznawał, że chociaż zawsze pragnął zdobyć popularność, to gdy osiągnął cel, sytuacja go przerosła. Zapewne gdyby urodził się za żelazną kurtyną, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale w PRL-u naprawdę należało mieć dużo samozaparcia i wyjątkową odporność psychiczną, by żyć z muzyki rockowej. Do tego dochodziły jeszcze absurdy ekonomiczne. Znajomy klezmer Hołdysa śpiewający w dewizowym hotelu na dancingu za jedno wykonanie Nie płacz Ewka na zamówienie dostawał $10, a on $2-3 za cały koncert. Z drugiej jednak strony czasy Polski Ludowej były okresem, gdy można było uprawiać muzykę rockową przez duże M. To był chyba ostatni moment, tłumaczył Hołdys w jednym z wywiadów, kiedy artysta mógł zostać idolem ze względu na dokonania artystyczne, a nie ze względu na to, że znów przefarbował włosy, spadł ze schodów po pijaku albo się publicznie pobił z mężem czy z żoną o dziecko. Świat sztuki zamknął swoje drzwi. Teraz jest świat ekscesów. Hołdys poinformował kolegów, że zostawia im nazwę zespołu, ale muzycy doskonale zdawali sobie sprawę, że istnienie grupy bez lidera nie jest możliwe. Uzgodniono zatem, że Perfekt będzie koncertował do końca czerwca, by wypełnić zobowiązania kontraktowe, a potem ogłoszą o rozwiązanie. Hołdys jednak nie dotrzymał słowa i o rozpadzie grupy poinformował już pod koniec marca na konferencji prasowej po koncercie w warszawskiej Stodole. Oznajmił, że sztuka się skończyła i stała się zwykłym szwindlem. Trudno określić, jaki wpływ na rozpad grupy miał fakt, że lider całkowicie odstawił alkohol i zarządził prohibicję. Potrafił nawet ostro zwrócić uwagę Markowskiemu, gdy ten w trasie zamówił piwo do golonki. Muzyka rockowa bez alkoholu wydaje się czymś zupełnie abstrakcyjnym, a zespół odstawienny może powodować uczucie wypalenia i niemocy twórczej. Na domiar złego liderowi zdarzyło się też udzielić wywiadu, w którym powiedział, że rozwiązał zespół, gdyż perkusista nierówno wybijał rytm, gitarzysta nie pamiętał akordów, a Markowski pił, nie ćwiczył i wciąż nie potrafił wymówić Blue Suede Shoes. To już całkowicie zmroziło atmosferę. Na płycie live, tak jak na UNU, wyjaśniał Markowski, Zbyszek znów zarobił dużo pieniędzy, a my niewiele. Myślę, że to go złamało. Poczuł się bezpiecznie w tym momencie, wiedząc, że to jest perspektywa kilku lat nic nie robienia, tylko pobierania pieniędzy z konta. Album live wydała firma polonijna Savitor, a muzycy byli rozliczani od sprzedanych egzemplarzy. A może Hołdys faktycznie czuł, że grupa popada w rutynę i dlatego postanowił zlikwidować Perfekt, gdy był u szczytu popularności? Niewykluczone też, że czuł zawiść do Markowskiego, który stał się najpopularniejszym członkiem grupy. I Ching. Jak na wypalonego muzyka, Hołdys błyskawicznie przystąpił do kolejnego projektu. Od pewnego czasu pod wpływem Olewicza interesował się chińską księgą przemian I Ching i właśnie na jej kanwie postanowił nagrać płytę. Jeszcze pod koniec 1982 roku zaczął komponować utwory, do których teksty przygotował pan Bogdan. Miało to być przedsięwzięcie, jakiego nad Wisłą jeszcze nie widziano, gdyż Hołdys zaprosił do współpracy kilkunastu muzyków z krajowej czołówki. Manamu, Oddziału Zamkniętego, TSA, Porter Bandu i Krzaka. A do tego jeszcze Martynę Jakubowicz i mało wówczas znanego Wojciecha Waglewskiego. Perfekt reprezentował tylko basista grupy Andrzej Nowicki. Pozostali członkowie kapeli wzięli symboliczny udział w nagraniach. Zresztą Markowskiego Hołdys w ogóle nie zaprosił. Mimo udziału tak wielkiej grupy muzyków, w większości utworów dominował skład 4- lub 5-osobowy. Głównym wokalistą był Hołdys, ale po dwa utwory zaśpiewali Jakubowicz i Waglewski. Szczególnie Kołysanka dla misiaków, śpiewana przez wokalistkę, jest bardzo mocnym atutem tego dwupłytowego wydawnictwa. Krytycy byli zachwyceni, ale zwykli słuchacze nieco mniej. Spodziewali się bowiem materiału przypominającego dokonania Perfektu, a ich nadzieje podsycała gwiazdorska obsada. Tymczasem otrzymali zupełnie inną muzykę, daleką od przebojowości i dość estetycznie zaaranżowaną. Nic zatem dziwnego, że dominowało uczucie zawodu. Po latach I Ching broni się jednak znakomicie, potwierdzając opinię Hołdysa, że był to bardzo dobry album. Ale w 1984 roku pan Zbigniew nie ukrywał irytacji, że sprzedaż wydawnictwa jest niezadowalająca. Być może porażka wpłynęła na zakończenie współpracy gitarzysty z Bogdanem Olewiczem. Obaj panowie przez lata stanowili zgrany duet, który sterował karierą Perfektu. Jak wyraził się jeden z członków grupy, Hołdys był marszałkiem koronnym, Olewicz marszałkiem polnym, natomiast pozostali członkowie kapeli sierżantami. Przy tej dwójce nie było nawet miejsca na kapitanów. Tym razem jednak doszło do trwałego pęknięcia, którego przyczyną było rosnące ego Hołdysa. Uznał, że sam może pisać dla siebie teksty i współpracownik nie jest mu już do niczego potrzebny. Trudno określić, czy chodziło o sprawy finansowe, czy też faktycznie pan Zbigniew zaczynał tracić nad sobą kontrolę. Muzyk był zawiedziony przyjęciem i sprzedażą I Ching, ale jeszcze gorszy los spotkał jego kolejny projekt, supergrupę Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Kapela pozostawiła po sobie album Świnie, bardzo źle przyjęty zarówno przez krytykę, jak i słuchaczy, a do tego bojkotowany przez rozgłośnie radiowe. Podobno z powodu utworu Nie ma Boga, co w socjalistyczno-katolickiej Polsce było nie do przyjęcia. Inna sprawa, że grupa zaproponowała muzykę bardzo mroczną, trudną w odbiorze i raczej mało melodyjną. Artyści zakończyli wspólną działalność po kilku koncertach, a Hołdys za to niepowodzenie obciążył decydentów radiowych i panującą w zespole demokrację. Kolejny projekt pana Zbigniewa, grupa Plugawy Anonim, w ogóle nie została zauważona, a jej lider zaczął mieć problemy finansowe. Odbierając ogromne tantiemy za płyty Perfektu, nie zwrócił bowiem uwagi na obowiązujące w PRL-u prawo podatkowe. Obywatel mógł rocznie wydać oficjalnie tylko 100 tysięcy ówczesnych złotych, a w razie przekroczenia tej kwoty płacił 80% domiaru. Kołdys miał lekką rękę do wydawania pieniędzy, więc problemy przyszły dość szybko. Przypadki pewnego przedsiębiorcy budowlanego. Po rozpadzie Perfektu Grzegorz Markowski znalazł się w trudnej sytuacji. Wokalista miał na utrzymaniu rodzinę, a nigdy nie zarabiał w zespole tak wiele, by odłożyć większe oszczędności. W efekcie niedawny idol musiał się w szybkim tempie przekwalifikować. Pomyślałem sobie, wspominał Markowski, że muszę potraktować życie poważniej i że muszę stanąć na nogi. Miałem przecież żonę i dziecko. Zacząłem pomagać ojcu, który prowadził firmę budowlaną. Markowski zajął się kosztorysowaniem, a gdy ojciec po 4 latach zmarł, artysta stanął na czele firmy. Udało mu się wygrać kilka przetargów na prace wykończeniowe na stacjach warszawskiego metra i to niemal całkowicie go absorbowało. Tym bardziej, że los prywatnego przedsiębiorcy w PRL-u nie należał do najłatwiejszych. Starał się jednak nie tracić kontaktów z polską sceną muzyczną. Niestety wszelkie próby powrotu kończyły się niepowodzeniem, nawet jeżeli pozostał po tym fonograficzny ślad w postaci mało przekonującego albumu Kolorowy telewizor z 1987 roku. Jednak nagranie tej płyty było wokaliście po prostu potrzebne do oderwania się od prac budowlanych, czym intensywnie zajmował się na co dzień. Sprzątałem pokój, wspominał wokalista, bo pracownicy gdzieś poszli na śniadanie, a ja miałem odbiór i zamiatałem na klęczkach. Potem przychodziło kilkunastu urzędników i sprawdzali, czy płytki były dobrze przyklejone, czy dobrze użyliśmy farb chlorokauczukowych. Młodzi ludzie mnie rozpoznawali, byli w szoku. Łapska usmarowane farbą i Grzegorz Markowski. Ale nie żałuję. To był okres pokory. Po rozpadzie Perfektu w podobnej sytuacji finansowej znalazł się Piotr Szkudelski. Miał żonę i dzieci i właściwie żadnych dochodów. Na szczęście udało mu się dołączyć do grupy akompaniującej Martynie Jakubowicz, a potem grał u boku Zdzisławy Sośnickiej. Chociaż nie do końca odnajdywał się w tych klimatach, utrzymywał się z muzyki. Andrzej Urny wrócił natomiast na Śląsk i do bluesa. Grał w różnych składach, między innymi z Dżemem, ale częściej jako muzyk sesyjny i koncertowy. Zaś Andrzej Nowicki wziął udział w nagraniu pierwszej płyty WW Wojciecha Waglewskiego. Jak wiadomo, nigdy nie należy mówić nigdy, zatem gromkie deklaracje, że Perfekt już się nie odrodzi, niebawem straciły znaczenie. Stało się to za przyczyną problemów finansowych Hołdysa i uporu dziennikarza radiowej Trójki Janusza Kosińskiego. Panowie byli blisko zaprzyjaźnieni, a skoro zbliżały się 25. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, 1 kwietnia 1962 roku, dziennikarz zaproponował Hołdysowi reaktywowanie zespołu na specjalny koncert. Spodziewał się bardzo ostrej reakcji, łącznie z zerwaniem przyjaźni, ale ku jego osłupieniu muzyk od razu wyraził zgodę. Pozostało tylko przekonać pozostałych instrumentalistów i wokalistę. Ze Szkudelskim, Urnym i Nowickim nie było większych problemów. Po krótkich rozmowach telefonicznych wyrazili zainteresowanie projektem. Pozostawał jeszcze Markowski, który miał najwięcej pretensji do dawnego szefa, w dodatku jak najbardziej słusznych. Wobec niego Hołdys postanowił zastosować inną metodę. Wzięliśmy samochód, relacjonował Kosiński, i o 12 w nocy zawitaliśmy do domu Grzegorza w Józefowie. Otworzyła nam przerażona Krysia, żona wokalisty, pytając o cel wizyty. Wyjaśniliśmy, że przyjechaliśmy do Grzesia. Markowski siedział w wannie, drzwi były lekko uchylone, a Hołdys, ubrany w długą, sięgającą do kostek szubę, tak jak stał, wszedł bez słowa do łazienki, usiadł w wodzie i zrobili niedźwiedzia. Wokalista uznał, że sprawa jest załatwiona i chętnie weźmie udział w projekcie. Widział, że Hołdys jest przepraszający i skruszony, ale nie chciał słuchać jego tłumaczeń, bowiem nie zamierzał obrażać własnej inteligencji, gdyż zapewne nic wiarygodnego by nie usłyszał. Pierwszy koncert miał się odbyć w słynnej gdańskiej hali Oliwia. Planowano też jego rejestrację, kolejny w katowickim Spodku. I właściwie na tym miała się zakończyć reaktywacja kapeli. Oczywiście potrzebny był czas na próby, tym bardziej, że program obejmował kilka utworów Hołdysa z czasów postperfektowych. Negocjacje z organizatorami zakończyły się powodzeniem. Muzycy mieli otrzymać do podziału 1 000 000 zł. Średnia krajowa wynosiła wówczas nieco ponad 29 tysięcy złotych. A także wynajęto dla nich ośrodek wczasowy w pobliżu Wejherowa, by spokojnie przygotowali materiał. Koncert w Gdańsku był ogromnym sukcesem. 5-tysięczna widownia wpadła w prawdziwą ekstazę. Niestety kompletnie nie udała się rejestracja występu i wydany niebawem 3-płytowy album odstrasza fatalną jakością dźwięku. Z perspektywy czasu ważniejsze wydaje się, że po koncercie w Katowicach do członków zespołu podszedł producent telewizyjny Krzysztof Materna i zaproponował występ w Warszawie na stadionie Legii. Perfect Day. Kołdys od razu zapalił się do tego pomysłu, ale skreślił obiekt stołecznego klubu jako zbyt mały. Z właściwą sobie pewnością stwierdził, że odpowiedni będzie tylko stadion dziesięciolecia. Miał rację, gdyż, jak się okazało, chętnych było około 40 tysięcy, a trybuny Legii mieściły o połowę mniej widzów. Oznaczało to jednak nieznane wcześniej nad Wisłą problemy organizacyjne. Nigdy bowiem nie budowano tak wielkiej sceny na wolnym powietrzu. Miała być dwupoziomowa, nie mówiąc już o oświetleniu i przede wszystkim nagłośnieniu. W efekcie skręcano ją przez miesiąc z kilkunastu tysięcy elementów, a 2000 reflektorów zawieszali alpiniści. Sprzęt nagłaśniający wypożyczono od zespołów rozsianych po całym kraju, a na wykorzystanie jedynych 2 mikrofonów bezprzewodowych w Polsce organizatorzy potrzebowali zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gdy na koniec montowano wszystkie części nagłośnienia, doszło do zwarcia i pół Pragi było bez prądu. Zespół ponownie trenował w ustronnym miejscu, tym razem w podwarszawskiej Jachrance. 2 tygodnie ostrych prób bez alkoholu, ale z biegami po lesie. Nic dziwnego, że Markowski schudł wtedy 6 kg. Perfect Day wyznaczono na 12 września 1987 roku i miało to być święto muzyki, a nie tylko jednego zespołu. Dlatego wcześniej wystąpili Robert Grabliński, Fotones Tomasza Lipińskiego oraz Wańka Wstańka and the Ludojades. Organizatorzy obawiali się kaprysów pogody, gdyż od rana padał rzęsisty deszcz, ale osobom biorącym udział w koncercie wcale to nie przeszkadzało. Jeden z autorów tej książki był mocno zaskoczony, gdy zauważył, że on i grupa jego znajomych są chyba najstarszymi widzami w stadionowym sektorze, a miał wówczas 24 lata. Koncert był na najwyższym światowym poziomie. Szczególny zachwyt wzbudziły bezprzewodowe mikrofony, dzięki którym Markowski i Hołdys mogli szaleć na 2 poziomach sceny, a wokalista jeszcze dodatkowo przed nią. Do tego doszło wręcz bajeczne oświetlenie, jakiego nigdy nie widziano na koncercie rockowym nad Wisłą. Pojawiło się nawet perforowane logo zespołu, które wyglądało jak wyświetlone laserem. Wielkie reflektory miały własne samochody z zasilaniem, a niektórym towarzyszyły transformatory. Nie ryzykowano już wysadzenia infrastruktury energetycznej Pragi. Zespół zapowiedział, że będzie chciał powtórzyć imprezę w 2000 roku i już wtedy, w 1987 roku, rozprowadzono bilety na tę edycję. Jeden z autorów tej książki i jego znajomi kupili oczywiście bilety na koncert na koniec wieku, chociaż przez chwilę dyskutowali, czy mając 37 lat, nadal będą słuchali rocka. Impreza była ze wszech miar udana, tym bardziej, że Perfect zagrał prawie cały swój repertuar. Choć planowano sfilmować koncert, okazało się, że jest to niemożliwe. Telewizja bowiem dostarczyła nowe wozy transmisyjne z Czechosłowacji, ale bez instrukcji w języku polskim. W tej sytuacji zarejestrowano zaledwie kilkanaście minut występu. Kolejny problem wystąpił przy rozliczaniu zysków z koncertu. Chociaż na stadionie zgromadziło się około 40 tysięcy widzów, wpływy były skandalicznie niskie. Oficjalnie sprzedano zaledwie 9 tysięcy biletów, żalił się Markowski. Nie rozliczono się z nami z całej reszty. Pozostałe pieniądze ukradła nam bramka, która puszczała ludzi na lewo. Ochroniarze wyszli z koncertu z reklamówkami pełnymi banknotów, a my zostaliśmy na lodzie. Wróciłem szybko do domu, złapałem się za murarkę i położyłem na to laskę. Natomiast koledzy byli w trudnej sytuacji finansowej. Każdemu z nas przeleciały koło nosa duże pieniądze. inna sprawa miała swój finał tuż przed końcem wieku. Markowski doskonale pamiętał, że sprzedano już bilety na kolejny Perfect Day i przypomniał o tym Hołdysowi. Ten jednak w ogóle nie wykazał zainteresowania tematem i zignorował dawną obietnicę. Dzwoniłem do Zbyszka Hołdysa, mówił Markowski, który prowadził sklep muzyczny, ale nie miał specjalnie ochoty ze mną rozmawiać, dlatego rozmawiała żona, Bogusia. Ale on się wykręcił faktem, że zmarł nasz basista Zdzisio Zawadzki i to miało wykluczyć całą inicjatywę. Było mi trochę wstyd, bo chciałem to zagrać w jakiejkolwiek formule. Kilka tysięcy ludzi kupiło przecież bilety. W składzie z Perfect Day grupa zagrała jeszcze dwa kameralne koncerty na Śląsku, a po raz ostatni wystąpiła na weselu swojego współpracownika Macieja Purchały w czerwcu 1988 roku. Przyjęcie odbywało się w Domu Kultury na Saskiej Kępie, wspominał Purchała. Po pewnym czasie, gdy wszyscy byli już lekko zamroczeni, chłopaki pozabierali instrumenty wynajętym na tę okoliczność grajkom i sami dali koncert. Hołdys zagrał na perkusji i dobrze sobie radził, a na gitarze gościnnie wystąpił Jajco. Zbigniew Hołdys już nigdy więcej nie pojawił się na jednej scenie z Grzegorzem Markowskim. Niepokonani. Bezpośrednio po koncercie na Stadionie Dziesięciolecia Hołdys dosłownie przepadł. Gdy się odnalazł, napisał do pozostałych muzyków listy, informując, że nie widzi możliwości dalszej współpracy. Chodziło mu jednak tylko o scenę krajową, gdyż właśnie dopracowywał plan podboju Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie miały to być tylko ośrodki polonijne, lecz regularne kluby muzyczne. Zaproponował wyjazd Piotrowi Szkudelskiemu i Markowskiemu, ale ten miał już dosyć pomysłów dawnego lidera i odmówił. Po klapie finansowej Perfect Day i słabej sprzedaży koncertu z gdańskiej Oliwii uznał, że musi zapewnić rodzinie byt, a nie uzależniać się od fantasmagorii Hołdysa. Pan Zbigniew dokooptował dwóch innych muzyków i jako Perfect ruszyli za ocean. Niebawem poleciał tam również Markowski, by występować jako solista Perfectu. Zdarzyło się, że kluby, w których grali, były oddalone od siebie o kilka minut jazdy samochodem i Hołdys nawet groził pozwem sądowym, żądając, by dawny kolega usunął nazwę zespołu z zapowiedzi swoich występów. Markowski jednak się nie ugiął, tym bardziej, że podpisał zaledwie miesięczny kontrakt, a jego były szef został tam dłużej. Kariery jednak nie zrobił i po powrocie do kraju zajął się dziennikarstwem. Przez 2 lata był szefem miesięcznika muzycznego Non-Stop, który próbował unowocześnić. To właśnie wtedy pismo zaczęło być wydawane w kolorze, a Hołdys podobno chciał z niego zrobić polski odpowiednik brytyjskiego Melody Maker. Przy okazji zasłynął z publicznego ujawniania uzależnień krajowych rockmenów, co wielu miało mu za złe. Co więcej, apelował do czytelników, by donosili redakcji o takich przypadkach. Po upadku pisma ponownie spróbował podbić USA pod szyldem Perfectu, znów bezskutecznie, chociaż grupa rozpoczęła nawet pracę nad anglojęzycznym albumem. W efekcie po powrocie nad Wisłę Hołdys handlował płytami kompaktowymi, a potem założył autoryzowany sklep z gitarami. Przy okazji podpisał umowę na wydanie płyt kompaktowych z niemal wszystkimi utworami Perfectu i nie skonsultował tego z pozostałymi członkami zespołu. Sprawę unormowała dopiero ustawa o prawie autorskim z 1994 roku. Tych kompaktów wyszło około 500 000, oburzał się Markowski. To były pierwsze wydania kompaktowe. Zbyszek nie przyszedł do nas z żadnym kwitem. Jeżeli byłby honorowym facetem, a rozpowiadał, że jestem alkoholikiem i nie potrafię nauczyć się angielskiego, to powinien nagrać sobie te piosenki od początku do końca z własnym wokalem, a nie handlować moim, nie płacąc mi nawet 20 groszy. Ominęła mnie kwota około 1 000 000 złotych. To jest, kurwa, kradzież w biały dzień. Irytacji nie ukrywali również Szkudelski i Urny, twierdząc, że cała operacja przypomina sprzedaż domu przez jednego ze współwłaścicieli, który uznał, że może decydować o wszystkim. Był to wielki szwindel, a Hołdys wyciskał ten ser jak tylko mógł. Jednocześnie pan Zbigniew głosił w wywiadach potrzebę stworzenia przez muzyków wspólnego frontu antypirackiego, co w uszach jego kolegów brzmiało jak ponury żart. Na nośnikach CD wyszły wprawdzie jego kompozycje, ale nagrane wspólnie z innymi muzykami. To jednak nie wszystko. Na płytach z logo Perfektu Hołdys umieszczał także utwory nagrane jeszcze przed powstaniem zespołu oraz po jego rozwiązaniu. W efekcie zdarzało się, że na nośniku 1971-1991 Historie Nieznane znalazły się zaledwie trzy utwory sygnowane nazwą Perfekt, a żaden z nich nie został nagrany z Markowskim jako wokalistą. Natomiast solowa płyta lidera Hołdys.com z 2000 roku przeszła praktycznie niezauważona. Jego dawni koledzy mieli jednak okazję do zemsty, a jak wiadomo, jest to potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. W styczniu 1994 roku reaktywowali Perfekt, a miejsce Hołdysa zajął Ryszard Sygitowicz. Wprawdzie dawny lider twierdził, że to tylko nazwa, a nie zespół, jednak bardzo się mylił. Kapela wydawała bowiem płyty, zarówno koncertowe, jak i z premierowym materiałem, niezwykle ciepło przyjmowane przez fanów. Szczególnie gdy do grupy dołączył Dariusz Kozakiewicz, nie tylko jeden z najlepszych gitarzystów w kraju, lecz także utalentowany kompozytor. Teksty znów pisał Bogdan Olewicz, ale warto zauważyć, że autorem muzyki do Niepokonanych, jednego z największych hitów w dziejach grupy, był basista Andrzej Nowicki. Piosenka przez 51 tygodni utrzymywała się na liście przebojów programu trzeciego, a pięciokrotnie była numerem jeden. Zdystansowała zatem nawet autobiografię. W 2018 roku Markowski nagrał płytę wspólnie z córką Patrycją i zapowiedział, że jest to jego ostatni album. Uznał, iż pora zakończyć karierę. Nie chciał być śmiesznym starszym panem, który wjeżdża bez energii i bez formy z nieczystym śpiewaniem. Wprawdzie miał odbyć z zespołem jeszcze pożegnalną trasę, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Całkowicie więc zrezygnował z publicznych wystąpień i razem z żoną wiodą spokojne życie. Nie mają telefonów, nie korzystają z komputera, opowiada Patrycja Markowska. Ciągle chcą żyć jak hipisi. Koledzy nie zdecydowali się na kontynuację kariery pod tym samym szyldem bez Grzegorza. Również uznali, że nadszedł odpowiedni moment, by Perfekt przestał istnieć, gdy grupa jest na topie, a nie odcinać kupony od dawnej popularności. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Szapoba, panie Grzegorzu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu.

0: spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko
1: pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.